prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż.

remember.

0: refuse to buy the Berlin Wall.
1: Has been dislocated.

history to end like the movie

Thank you.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość. A gdy zabraknie ciała, by móc je rozdrabniać, śmierć nie będzie wiedziała, co ze sobą zabrać.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto i dopiero wtedy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Cześć i czołem. Witam Was, wesoły Władek. 11 września. Ta data to mi się kojarzy tylko z jednym. Z tymi dwiema wieżami, co runęły kiedyś w Nowym Jorku. Ja pamiętam, obudziłem się, włączyłem telewizor, wtedy miałem taki okres, że budziłem się dosyć późno, bo pracowałem w taki, a nie inny sposób. I tam była chyba 8 albo 9 rano w Ameryce. I widzę, że jedna wieża się pali, otwieram jedno oko i tak patrzę się tam. Akcja jest, sobie myślę, no pożar, ale doświadczyłem tego, że widziałem na żywo, jak ten drugi samolot walnął w drugą wieżę. Mówię, nie, niemożliwe. Szybko patrzyłem na kalendarz, czasem dzisiaj nie jest, wtedy nie był 1 kwietnia. Często jak w coś nie wierzę, co się dzieje, a często takie rzeczy się dzieją dookoła mnie, to się zastanawiam, czy dzisiaj nie jest 1 kwietnia. Czy ktoś mi nie robi jakiegoś głupiego dowcipu, wyrafinowanego, nie. Osama nie zrobił, znaczy zrobił dowcip, ale taki makabryczny. Dobra, 11 września dzisiaj mamy, 255 dzień w roku, do końca pozostaje 111 dni. Ja przed chwilą rozpocząłem nowy rok i mówiłem, pamiętam, 2 stycznia, mroście szampana, no to teraz to zaczyna wkraczać w fazę krytyczną. Imieniny dzisiaj obchodzą Ademar, Aisza, Bonaventura, Dagna, Diodor, Diodora, Diomedes, Dydym, Dydymus, Emilian, Felix, Hiacynt, Jacek, Jacenty, Jan, Krzesisław, Krzesława, Naczęsław, Pafnucy, Piotr, Prot, Teodora i Wincenty. Wszystkiego najlepszego. W Katalonii obchodzą święto narodowe La Diada. Nie wiem, co to jest. A w Etiopii mają święto narodowe Nowy Rok Enkutatash. Cokolwiek to znaczy. Ja oczywiście jak zwykle jestem nieprzygotowany, bo nie chcę sobie zapychać mózgu wiedzą, która jest mi do niczego niepotrzebna. Nie będę wiedział, nie będę potrzebował za rok czy 2 lata wiedzieć, co to jest Nowy Rok Enkutatash w Etiopii. Dlatego zostawiam to komu innemu. Za to posłuchajmy sobie hymnu Etiopii.

No to już jesteśmy po hymnie i zobaczmy, co takiego wydarzyło się 11 września w naszym pięknym kraju. W roku 1865 król Prus Wilhelm I Hohenzollern nadał prawa miejskie Katowicom. W 1869 roku założono warszawskie przedsiębiorstwo cukiernicze Bikle. W roku 1920 założono masońską Wielką Lożę Narodową Polski. W roku 1927 Wisła Kraków, to taki klub w Krakowie, pokonała TKS Toruń 15-0. Jest to najwyższy dotychczas wynik w historii polskiej ekstraklasy albo ekstraklapy piłkarskiej. Prawdopodobnie nie do pobicia, bo ja wątpię, żeby były aż tak wielkie dysproporcje w drużynach, ale bądźmy dobrej myśli. Bądźmy dobrej myśli, może coś jeszcze się takiego przytrafi. No nie wiem, jak ja bym grał w klubie ekstraklasowym i dostał baty 15-0, to chyba bym zrezygnował z dalszej gry. W wieku 21 lat zawiesił buty na kołku i zajął się przemytem. W roku 1969 nastąpiła premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Do Przerwy 01 w reżyserii Stanisława Jędryki i Barbary Sass, a serial oparty na książce Adama Bachdaja Do Przerwy 01. Toż to była Biblia w wieku moim wczesnonastoletnim, bo to przecież książka, no jak pamiętam, jak poszedłem do księgarni, zobaczyłem okładkę tej książki, chłopiec, który tam wyprężył się, ażeby odbić piłkę, to bramkarz był i wykonał taką rompinzonadę i przeczytałem Do Przerwy 01. Od razu wiedziałem, że ta książka musi być moja. Coś mi mikrofon tutaj szwankuje, dlatego kombinuję jak koń pod górę i mam jeszcze jedną datę. W roku 2013 odbyła się polska premiera filmu Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego przez pewne koła zbliżone do religijnych, odsądzone od czci, od wiary, że to antypolski film. Jezu, a co nie jest antypolskie? Wszystko jest antypolskie na tym świecie. Najbardziej Polska jest antypolska. Posłuchajmy sobie piosenki teraz Do Przerwy 01, a śpiewają Wiślanie 69. To są jaja, taki zespół był. Wiślanie 69, ten mikrofon zaraz mi doprowadzi do szału. Wiślanie 69 Do Przerwy 01.

No i chyba opanowałem ten mikrofon. Wszystko przez to, że inne urządzenie było podłączone tutaj do pewnego, a nieważne. Na świecie co się wydarzyło 11 września. W 1909 roku niemiecki astronom Max Wolf jako pierwszy zauważył na fotografii powracającą kometę Halleya. Pewnie do tej pory nie wierzyli, że ona wróci. W roku 1922 w Salzburgu powołano Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ISCM, albo ISCM. W roku 1941 w Niemczech opatentowano metadon. Jeszcze w czasach II wojny światowej. No, oni nie mieli co innego do roboty, tylko kombinować. Metadon, a może jeszcze jakiś inny, kwasik albo coś. W roku 1971 doszło do włamania do oddziału Lloyds Bank w Londynie. Nieustalenie nigdy sprawcy wydrążyli 15-metrowy tunel do skarbca i zrabowali ze skrytek depozytowych biżuterii i pieniądze wartości wielu milionów funtów. I bardzo dobrze. Ludzie, którzy tam zdeponowali te wszystkie rzeczy, na pewno nie byli stratni, bo bank musiał im te pieniądze oddać. Nie jestem zwolennikiem banków, ubezpieczalni i tego typu instytucji, dlatego uważam, że chwalebne jest, ażeby te instytucje wykazywały się, jak potrafią walczyć o swój byt. Tak to ujmijmy. Ja i tak jestem zwolennikiem terroryzmu smrodowego, ale to by było można na ten temat osobną audycję zrobić, może kiedyś. W roku 2001, teraz to, o czym na samym początku mówiłem dzisiaj, blisko 3000 osób zginęło w serii największych w historii ataków terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Jorku oraz Pentagon i Capitol, to udaremniony zamach, w Waszyngtonie dokonanych przez członków Al-Kaidy przy użyciu uprowadzonych samolotów pasażerskich. Jak ja patrzyłem się wtedy, jak te wieże chylą się ku upadkowi i obracają się w pył i niebyt, to ja byłem przekonany, że tam jest grubo kilkanaście tysięcy osób ucierpiało. Okazało się, że tylko, że było to 3000. Wcale mi się nie zdziwił, gdyby było 30. Dobra, słuchajcie, słuchamy teraz dwóch utworów. A czemu? Nie jak tak. Na początek grupa The Clash i utwór Bank Robber, a potem Angelic Upstairs i utwór The Murder of Little Towers.

A teraz przechodzimy do urodzin, zgonów i tych takich różnych dziwnych rzeczy. 11 września w 1958 roku w Gorki, obecnie Niżny Nowogrod, to wtedy był Związek Radziecki, urodził się Siergiej Ryabcew, skrzypek, wokalista w cygańsko-punkowym zespole Gogol Bordello. W 1960 roku urodził się Neil X. Whitmore, angielski muzyk, członek grupy Zig Zig Sputnik, urodził się w Henley-on-Thames w Anglii. W 1963 roku w Los Angeles, Kalifornii ukazała się pierwsza na świecie płyta piracka. Był to album Great White Wonder, dwupłytowy album kompilacyjny z niepublikowanymi utworami Boba Dylana, nagranymi na płyty The Basement Tapes i Minneapolis Hotel Tapes 1961. Strasznie to teraz brzmi śmiesznie. Bootlegi, płyty pirackie, to już odeszło po prostu w niebyt. Nie ma tego. Wszystko odbywa się w internecie. W roku 1965 w Nowym Jorku urodził się Moby, właściwie Richard Melville Hall, amerykański wokalista, muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista oraz producent muzyczny. W roku 2006 badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Leicester wykazało, że ponad 1/4 fanów muzyki klasycznej próbowała kiedyś marihuany. Wielkie mi halo. A ile osób nie próbowało i wcale nie są fanami muzyki klasycznej? Uwaga, mikrofon mi coś dalej nawala. Teraz? Nie wiem. Dobra, podążając dalej. Badacze próbowali dowiedzieć się także, co ludzkie gusta muzyczne ujawniają na temat jego stylu, ich stylu życia. Badanie ujawniło również, że miłośnicy bluesa są bardziej narażeni na karę za prowadzenie pojazdu. Fani hip-hopu i muzyki tanecznej części mieli wielu partnerów seksualnych i byli jedynymi z największych ankietowanych osób i byli największą grupą zankietowanych, która zażywała narkotyki. W ramach badania, które zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym Psychology of Music, przeprowadzono wywiady z ponad 2500 osób. Moim zdaniem to jakaś bzdura i strata czasu. Jakie to ma znaczenie? Wiadomo jest, że fani bluesa, zarówno jak metalu i punk rocka, piją piwo i to w dużych ilościach, więc do tego nie potrzeba wieloletnich badań. No to posłuchajmy sobie teraz paru utworów, których warto posłuchać i które są adekwatne do tego, co mówiłem przed chwilą. Na początek Gogol Bordello w utworze Start Wearing Purple, potem Zig Zig Sputnik i utwór Love Missile F-111, grupa Chim w utworze Bootleg, Moby w utworze Come On Baby i na koniec tego secika Joy Division, The Sound of Music.

Najlepsza muza to tylko w tym radiu. Jak słuchałem teraz Joy Division w tym utworze, no nie ma. Nie posłuchacie sobie w innych rozgłośniach radiowych takiej muzy, jakiej słuchacie tutaj. W 1967 roku Frank Sinatra, który gra w kasynie Sands w Las Vegas, wdaje się w bójkę, gdy odmawia mu się kredytu w ramach polityki wprowadzonej przez nowych właścicieli tego kasyna. Podczas kłótni łamią mu dwa zęby i wkrótce pan Frank zabiera swoje talenty i pieniądze, przenosi się do Caesar's Palace. W roku 1970 Kit Elston z New Musical Express przeprowadził wywiad z Jimim Hendrixem w Anglii. Wywiad okazał się ostatnim dla Hendrixa. Zmarł zaledwie 7 dni później. Podczas wywiadu Hendrix mówił o nowej fazie muzycznej splanowaną współpracą z Milesem Davisem i Paulem McCartneyem. Ciekawe to by było. W ogóle ciekawe były te plany ludzi, którzy poumierali wtedy. Mieli 27 lat. Cobain chciał w ogóle zerwać z grunge'em i chciał grać muzykę jak R.E.M. Nawet się już przymierzał do pewnych nagrań z wokalistą R.E.M. No ale nie zdążył. W roku 1971 w Billinge w Anglii urodził się Richard Ashcroft, wokalista rockowy, współzałożyciel, lider grupy The Verve, po jej rozwiązaniu artysta solowy. 11 września w 1987 roku w Kingston na Jamajce został zamordowany Peter Tosh, właściwie Winston Hubert McIntosh, wokalista, klawiszowiec i gitarzysta, jedna z najważniejszych postaci w historii reggae. Zginął w wieku 43 lat podczas napadu na jego dom. W roku 2009 muzyk punkowy Jim Carroll umiera na atak serca na Manhattanie w Nowym Jorku w wieku 60 lat. A w roku 2020 Toots Hibbert, frontman legendarnego zespołu reggae Toots and the Mitals, zmarł w wieku 77 lat po zabraniu do szpitala z objawami podobnymi do COVID-u. Jeden z najbardziej wpływowych muzyków na Jamajce przyczynił się do spopularyzowania reggae w latach 60. piosenkami takimi jak Pressure Drop, Monkey Man i Funky Kingston. Twierdził nawet, że ukuł nazwę tego gatunku do Do The Reggae z roku 68. No to teraz zapraszam na końcowy akt naszego dzisiejszego programu, Poranny Zew, przypominam, wciąż jeszcze trwa, a ja to jestem Władysław Bałtycki, ale to za chwilę powiem, bo się wszystko skończy, bo jeszcze mamy do usłyszenia, do wysłuchania 6 utworów. Sinatra i to taki utwór w wykonaniu grupy Helmet. Potem Red House i Jimi Hendrix, następnie Love is Noise i grupa The Verve, potem Legalize It i Peter Tosh, People Who Died, grupa The Jim Carroll Band i na koniec Toots and the Mitals w utworze Pressure Drop. Miło tutaj było, ale się skończyło. Żegna Was Władysław Bałtycki. Pa, pa, pa.

nocy śpią. Wydaje się, że za dnia jest nie inaczej. Dobrze czy źle? Nie da się tego stwierdzić. W każdym razie, za każdym razem, kontakty

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Odkrycia I wojny światowej. Pomimo tego, że w wyniku I wojny światowej zginęło ponad 14 milionów ludzi, za moich czasów szkoły nie poświęcały jej zbyt wiele uwagi. Na lekcjach uczyliśmy się głównie o tym, że na polach bitwy po raz pierwszy pojawiły się czołgi, używano gazów bojowych, a samoloty i sterowce wykonały pierwsze naloty bombowe. Profesor Smil wspomina o jeszcze jednym niezwykle ważnym odkryciu, czyli opracowaniu metody bezpośredniej syntezy amoniaku, wykorzystywanego do produkcji nawozu. Pozwoliło to Niemcom przez 4 lata prowadzić wojnę na 2 fronty, pomimo morskiej blokady kraju. Dzięki temu Niemcy zdołały zastąpić niedostępny surowiec samodzielnie wytwarzanym zamiennikiem. Dlaczego to takie ważne? Potrzeby żywnościowe rosnącej światowej populacji sprawiły, że syntetyczny amoniak zaczęto produkować na masową skalę. W 1950 roku było to 5 milionów ton, a w ostatnich latach już około 150 milionów ton. Bez tego przełomowego odkrycia zwielokrotnienie plonów podstawowych zbóż i wykarmienie dzisiejszej populacji świata nie byłoby możliwe.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Tak zwany incydent w Roswell, czyli rzekome rozbicie się statku kosmitów na terenie Nowego Meksyku, był początkiem popularności Strefy 51. Według wielu ludzi rozbita maszyna została przetransportowana do strefy, gdzie przy pomocy tak zwanej inżynierii wstecznej rozebrano ją na części, aby wszystkiego się dowiedzieć, a pilot kosmita, który nie przeżył wypadku, miał być poddany autopsji. Oficjalne stanowisko rządu było takie, że rozbił się balon meteorologiczny, a odtajnione 45 lat później dokumenty potwierdziły tę tezę, jednak okazało się, że nie był to zwykły balon meteorologiczny, lecz balon stratosferyczny, który brał udział w ściśle tajnym projekcie Mogul, a jego celem było wykrywanie z dużych odległości fal dźwiękowych generowanych przez testy jądrowe na terenie Związku Radzieckiego.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: USA. Kraj ten bombuje rocznie prawie 600 miliardów dolarów swą armię. Jest to więcej niż kolejnych 7 państw razem wziętych. USA dysponują liczbą głowic jądrowych mogących zabić wszystkich ludzi na Ziemi i to po kilkanaście razy. Tak, wydaje się, że kraj ten może spać spokojnie. Nawet bez tej szalonej militarnej dominacji USA i tak byłoby trudne do podbicia. Rozmiar tego państwa, jego 10 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni uczyniłby z inwazji ciągnącą się dziesięcioleciami gehennę. Zwłaszcza gdy twoja armia musi być zdolna bić się równie dobrze na pustyniach Utah, plażach Hawajów czy lodowcach Alaski. Dajmy do tego porządnie uzbrojoną populację, która śni o takim scenariuszu od czasów filmu Czerwony Świt, w którym Ameryka zostaje podbita przez Koreę Północną. Stany powinny się raczej obawiać podziału i ewentualnej wojny domowej.

Niektórzy ludzie lubią bić i biją przy każdej okazji. Są też tacy, co biją, bo kumple patrzą i trzeba bić. Jeszcze ich nie biją, bo tylko to potrafią robić. Są też tacy, co biją, gdyż zamiast mózgu mają mięśnie. Niektórzy ludzie biją dlatego, że mają kompleksy, a bicie dodaje im odwagi, bicie daje im wiarę w siebie. Bijący lubią słabe ofiary, lubią by bicie bardzo sprawnie. Jeszcze ich nie biją, dlatego że są psychopatami. Niektórzy ludzie lubią bić, aby rozładować swoją złość. Są też tacy, co biją, aby się ich bano. Jeszcze inni biją wtedy, gdy są pijacki, mam okulek. Są też tacy, co muszą być, by bronić się przed biciem, gdy nie da się uciekać.

Smith.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bull Mastiff. Kiedyś był postrachem kłusowników, dziś osoby zafascynowane rasą znajdują w potężnym Bull Mastiffie wiernego przyjaciela i obrońcę. Choć te psy wyhodowano do pomocy w zwalczaniu kłusownictwa, obdarzone świetnym węchem sprawdzały się też jako posokowce i tropowce. Bull Mastiff to czworonóg o symetrycznej budowie ciała, pokazującej wielką siłę, wytrzymałość i czujność, potężnie zbudowany i mocny. Rasa została opracowana w Anglii przez leśników, którzy chcieli uchronić zwierzynę leśną przed atakami kłusowników. Psy te nie mają skłonności do pogoni za zwierzyną i samowolnie nie oddalają się od właściciela, dzięki czemu doskonale sprawdzały się jako obrońcy myśliwych na polowaniach. Dorosły, wzorcowo zbudowany pies tej rasy powinien ważyć od 50 do 59 kg, a jego idealny wzrost został określony na przedział 64-69 cm. Zaatakowany przez większego psa może dać się sprowokować. Łagodny charakter nadal łączy z dużą siłą, odwagą i umiejętnością obrony. Dlatego zaatakowany Bull Mastiff może okazać się dużym zagrożeniem dla agresora.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina. Dziś mam przyjemność przedstawić soundtrack z filmu Zagubiona autostrada, w oryginale Lost Highway, płyta z roku 1997. David Lynch, nazwisko, którego żadnemu kinomaniakowi przedstawiać nie trzeba. Reżyser filmów mrocznych, ciężkich, a na dodatek maksymalnie zakręconych. Moim zdaniem jednak nazywanie go reżyserem filmów jest bardzo krzywdzące, ponieważ obrazy, które tworzy, to nie filmy, to dzieła. Tworzył to dzieła. Dzieła, których wielowymiarowość oraz znaczenie poznają jedynie nieliczni. Nieliczni, którzy nie boją się przekroczyć bariery snu. Krążek, który pragnę wam przedstawić, jest muzyką ilustracyjną, jeden z najlepszych obrazów Lyncha, Zagubiona autostrada to z pewnością jeden z filmów, które silnie wpłynęły na niejedną psychikę. Płytkę rozpoczyna spokojny i stonowany utwór Davida Bowiego pod tytułem I'm Deranged. Po lekkim wstępie przychodzi czas na odrobinę psychodeli w wykonaniu grupy Trenta Reznora, czyli Nine Inch Nails, The Perfect Drug. To połączenie mocnej elektronicznej muzyki, z jakiej znany jest zespół, z przepiękną fortepianową balladą. Myślę, że takie połączenie, sądzicie, że takie połączenie nie może się udać? Nic bardziej mylnego. Wszystko łączy się w wybuchową mieszankę, obok której po prostu nie da się przejść obojętnie. Już za chwilę swoje umiejętności prezentuje Angelo Badalamenti, czyli nieodłączny twórca muzyki do filmów Lyncha. Panowie współpracowali ze sobą przez wiele lat, zaś dokonania Badalamentiego na tej płycie są wręcz esencją tego, co wspólnego udało im się stworzyć. Jazzowy Red Bats with Teeth, klimatyczny Dub Driving, czy bardzo filmowy, jednak mimo tego świetny Fats Revisited, to utwory, które bez pomocy filmu bronią się same i wychodzi im to bardzo dobrze. A klimat, jaki potrafią stworzyć podczas słuchania, doskonale widać, raczej słychać, że Badalamenti zna Lyncha jak nikt i potrafi bardzo wiernie odtworzyć zagmatwany klimat jego filmów. Jako że producentem krążka jest Trent Reznor, spotykamy tutaj również jego podopiecznego Merlina Mansona. Jego wkład w film nie ogranicza się jednak do dwóch bardzo dobrych zresztą utworów zawartych na płycie Apple of Sodom i I Put the Spell on You. Manson zagrał również bardzo krótki epizod i pojawia się na ekranie pod koniec filmu. Kim jest? No to sobie zerknijcie. Ci, co oglądali, nie pamiętali, no to niech przypomną sobie, a świeżakom nie będę psuł zabawy. Bardzo ciekawa jest również historia wkładu grupy Rammstein do Zagubionej autostrady. Muzycy, licząc na rozgłos, gdyż przed premierą filmu byli jeszcze nieznani, wysłali Lynchowi kilka swoich utworów, aby ten nakręcił do nich teledyski. Reżyser odmówił, gdyż był zajęty reżyserowaniem filmu, jednak zaproponował im wykorzystanie dwóch utworów w Zagubionej autostradzie. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Po premierze filmu nastąpił boom na grupę Rammstein, która dzięki Lynchowi stała się rozpoznawalna na całym świecie, bo co tu dużo mówić. Melodyjne gitary i głęboki głos od razu wpadają w ucho. I jeszcze ten początek Harry Hayride Mish, absolutny mus dla zwolenników mrocznego klimatu. Swoją obecność na płycie zaznaczył również Barry Adamson, którego instrumentalne utwory dorównują nawet samemu Badalamentiemu. Something Wicked, This Way Comes oraz Hollywood Sunset to klasa sama w sobie. Spokojne i delikatne, a z drugiej strony jednak bardzo chwytliwe kawałki wpadające w ucho już od pierwszego przesłuchania świetnie sprawdzają się w połączeniu z resztą płyty. Na krążku znalazło się również miejsce dla takich artystów jak Lou Reed, Antonio Carlos Jobim czy grupy The Smashing Pumpkins. Zazwyczaj przy takiej różnorodności muzyków ciężko jest utrzymać klimat płyty, jednak tutaj wszystko idealnie ze sobą współgra. Mało tego, nie tylko współgra, lecz jest tak cholernie klimatyczne, że nie przesadziłbym, gdybym określił płytę jako genialną. Bardzo wiernie udało się odtworzyć nastrój filmu, co było niezwykle ciężkim zadaniem. Płyta jest więc do niego bardzo podobna. W pewnych momentach ostra i ciężka, w innych zaś niepokojąca i tajemnicza. Można powiedzieć tylko jedno, że należą się wielkie słowa uznania. Nie chcę już przedłużać, więc powiem krótko, że płytę polecam. Zresztą posłuchajcie sobie i oto utwory, które są zawarte na tej płycie i wykonawcy. I'm Deranged, David Bowie. Videotron's Questions i Trent Reznor. The Perfect Drug, Nine Inch Nails. Red Buds with Teeth, Angelo Badalamenti. Hunting and Heartbreaking, Angelo Badalamenti. I i grupa The Smashing Pumpkins. Dub Driving i Angelo Badalamenti. Mr. Eddie's Team Number One i Barry Adamson. This Magic Moment i Lou Reed. Mr. Eddie's Team Number Two i Barry Adamson. Fred and René. Make Love, Angelo Badalamenti. Apple of Sodom, Marilyn Manson. Insensates i Antonio Carlos Jobim. Something Wicked This Way Comes, Barry Adamson. I Put a Spell on You, Marilyn Manson. Fats Revisited, Angelo Badalamenti. Fred's World, Angelo Badalamenti. Rammstein i grupa Rammstein. Hollywood Sunset i Barry Adamson. Hired Mish, Rammstein, Police i Angelo Badalamenti, Driver Down, Trent Reznor i na koniec I'm Deranged, to reprise tego utworu i ponownie David Bowie. No, dobrnąłem do końca. Zagubiona autostrada, rok 1997. Słuchajcie, bo jest czego.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cmentarz dla bezdomnych. W Nowym Jorku mieszka ponad 8,5 miliona ludzi. Szacuje się, że w 2020 roku wśród nich było około 90 tysięcy bezdomnych, którzy często zmagają się z niedożywieniem, brakiem pomocy medycznej lub różnymi uzależnieniami. Takie osoby pozbawione pieniędzy lub rodziny często umierają z samotności, na ulicy lub w schroniskach, a ich ciała trafiają na Hard Island. Jest to wyspa, na którą można dostać się jedynie łodzią. Dawniej chowano tam żołnierzy poległych w wojnie secesyjnej. Później znajdowało się tam więzienie i zakład psychiatryczny. Dziś w masowych grobach grzebie się tam Nowojorczyków, po których ciała nikt się nie zgłosił lub których rodzina nie może opłacić pogrzebu. Wykopywaniem masowych mogił zajmują się więźniowie oraz pracownicy kontraktowi. O jak wielkiej skali mówimy? W zeszłym roku w Nowym Jorku zmarło około 640 osób bezdomnych, a na wyspie chowanych jest około 25 ciał tygodniowo. Od 1980 na wyspie pochowano około 70 tysięcy osób.

Witam wszystkich pieszczoszków w ten jesienny wieczorek w brzęku żelaznej kurtyny. No a z nami już Syf Records i Drobne Niepokoje. Słuchamy.

Dawno nie było nic tak wspaniałego z synpopu z Polski. Tak jak ktoś dobrze powiedział, że to jest niesamowita praca trio z polskiego Detroitu, czyli z Gorzowu Wielkopolskiego.

Po prostu fantastyczna praca. Jeszcze raz się powtórzę, fantastyczna. Nazwę nawet uczestników: Wojciech Brożek, Mewa Habiera i Magda Turlaj. Ta Syf Records. Również zachęcam wszystkich. Wsparcie tego świetnego zespołu, również wytwórni. Można zakupić sobie kasetkę. Jest różowy kolorek za jedyne 7 eurosów na Bandcampie. Szukajcie. No a my, ze względu na to, ile wszystkiego przygotowane mam dla was, dzisiaj musimy lecieć dalej. To były Drobne Niepokoje, Syf Records. No a dalej mamy zespół Onion.

Ależ mam niesamowicie jesienne szlagierki dla was dzisiaj. To jest zespół Onion z płytą Pale Horses. Okazało się 11 listopada w Dzień Niepodległości Polski na Swish Swash Records i Mangle Records. Oczywiście postpunkowa płytka prosto z Lipska. Moja ulubiona strona postpunku.

Ten zespół z Lipska istnieje zaledwie nawet niecałe 3 lata, a już są bardzo pozytywnie odbierani po wydaniu swojej pierwszej kasecie w czasopiśmie Stereo Gum i co nawet śmieszne, podbijają internet na Reddicie. Co dla mnie niepodobne, że puszczam taką muzykę, ale mi się naprawdę ta płyta bardzo siadła. Słuchamy jeszcze jeden utwór.

Szlagier za szlagierem. No ale niestety musimy kończyć z zespołem Onion. To było płyta Pale Horses. No a dalej u nas kolejny postpunk od Self Improvement.

tym zespole w sumie nie muszę nic opowiadać, bo ten zespół już ma swoją minutę sławy i ma ogromną audytorię słuchaczy, a płyta Syndrome okazała się 13 czerwca 2025 roku na wytwórni Philit Records. Ja jeszcze pozwolę sobie na jeden utwór i lecimy dalej.

Bomba szlagier. To był zespół Self Improvement z płyteczką Syndrome. No a my wrócimy do synthpopowego brzmienia i nowe LP zespołu, który już się pojawiał w audycji Brzęk Żelaznej Kurtyny, Half Hexagon.

Totalnie odklejony zespół z Nowej Zelandii z Jolką Fagan na wokalu, bardzo już znaną z Na Noise. No i płytka okazała się na wytwórni First Holiday Records. To jest połączenie dwóch epek. EP1, które już było w audycji Brzęku Żelaznej Kurtyny, no i ją teraz wzbogaciło kolejne EP2, które jest dostępne na Bandcampie całkowicie za darmo.

co tu jeszcze rzec? Ten zespół powstał, na ile pamiętam, podczas lockdownu, a co ciekawe, ich nazwa Half Hexagon ma ponoć troszkę absurdalny rodowód. To była pierwsza nazwa, którą wybrali i która po prostu nie była zajęta. No i tak zostało. Podoba mi się takie podejście.

No już chyba wszyscy wystarczająco przymulili w ten jesienny wieczór listopada. Dlatego kończymy z Half Hexagon i ich pełnowymiarowym LP. No a dalej mam urywkę koncertu, który bardzo mnie urzekł, od zespołu My Telephone Number. When you have finished recording, you may hang

oczywiście jest normalne nagranie tego albumu, ale kto lubi taką dobrą jakość, jak dla mnie cały urok jest właśnie tego koncertowego nagrania. Powiedzieli, lubimy techno hardcore, ale punka kochamy jeszcze bardziej. No i to z tego wyszło. Bardzo mi się podoba.

goni czas i to totalnie. To był zespół My Telephone Number. Na Bandcampie można zamówić winyl z bardzo fajną, oryginalną okładką i małym zinem w środku. No a dalej bardziej mocne brzmienie i bardziej postpunkowe brzmienie, jak w dzisiejszej audycji, zespół Alibi.

zespół Alibi Świżutka i nowa strona, nowa odsłona kölnskiego post-punka. Płytka Self-Titled okazała się 4 września 2025 na Flynen Records. Również można zdobyć kasetkę z nadrukiem, który zrobiony sam. Kaseta jest totalnie prawie za darmo, więc proszę wspierać.

kończymy z zespołem Alibi. No a teraz bardzo bym chciał, żebyście posłuchali z bardzo docenionym zespołem przez Maximum Rock'n'Roll, zespołem Dog Lips.

Płyta o nazwie Danger Forward, nagrana na labelu Strange Mono Records. Co ciekawe, że to jest label DIY, a cała sprzedaż z tej płyty, czyli Danger Forward, idzie na Hampshire Bale Fund, co pokazuje bardzo społecznikowski aspekt działalności zespołu i bardzo nam się to podoba. Posłuchajmy jeszcze jeden utwór.

To był zespół Doglip z płytą Danger Forward. Ja oczywiście już muszę się żegnać, z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny, no a na zakończenie chociażby jeden szlagier od Echo Bravo, zespołu, który nie wszedł w audycję. Mam nadzieję, że przełożę to na następny wtorek. Cześć!

i dzielnica wesoła, i klasztor sobie stał, i zamurowaną celę znaleźli tam. A w celi na barłogu nie wierzą w to szkielet mniszki

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Peel Sessions. Peel Sessions.

tym roku to żadnych grzybów nie było w ogóle. Raźśmy te prawdziwki, co? I to sporo tych prawdziwków wtedyśmy nazbierali.

Cześć, jesteśmy Suddenly Psycho. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony początkom Psychobilly, czyli zespołom grającym w Wielkiej Brytanii na początku lat 80. Pierwszy zespół psychobillowy, The Meteors, powstali w Londynie w roku 80. Założyli go Paul Fenech, gitarzysta i wokalista, z Nigelem Lewisem, kontrabasistą, którzy wcześniej byli członkami zespołów rockabillowych, grających głównie covery. Gdy dołączył do nich punkowy perkusista Mark Robertson, powstała nowa jakość, gatunek łączący elementy rockabilly z punk rockiem. Wydali do tej pory 23 płyty, a kilka z nich ma status kultowych. Grają do tej pory, chociaż od wielu lat The Meteors, to Paul Fenech, który dobiera pozostałych muzyków. Posłuchacie ich wczesnych nagrań z pierwszych dwóch płyt In Heaven i The Wrecking Crew.

Niedługo po założeniu Meteorsu w Bristolu powstał zespół The Sharks, grający na pograniczu neo-rockabilly i psychobilly. Zespół gra do tej pory, jego kontrabasista Steve Whitehouse gra w kilku innych zespołach, jest m.in. frontmanem popularnego zespołu Frenzy. Posłuchacie utworów Skeleton Rock i Charlie z płyty Phantom Rockers.

Kolejnym zespołem założonym w tamtym okresie z pogranicza rockabilly i psychobilly to The Ricochets. Zespół nadal koncertuje, świetnie wypada na scenie. Posłuchacie kolejno utworów Migraine, Crazy Dream i Hey Girl z płyty Made in the Shade.

Niedługo po powstaniu The Meteors na londyńskiej scenie pojawił się zespół King Court, który również w tamtym czasie stał się bardzo popularny. Stylistycznie dość odległy od Meteorsów, z gitarą basową i saksofonem, mniej poważne, bardziej zabawowe. Podczas koncertów muzycy i publiczność obsypywali się mąką i jajkami, muzycy często się przebierali w sukienki. Do tej pory na ich koncertach faceci wkładają kiecki. Posłuchacie utworów Rocking Court i Do the Rat.

Zainspirowany koncertami Meteorsów, młody Pip Hancock założył zespół Guana Bats, który stał się jednym z najważniejszych zespołów gatunku. Zespół nadal koncertuje i nagrywa, świetnie wypada na scenie. Do tej pory wydali 11 albumów. Posłuchacie kolejno utworów Down the Line, Streetwise i Loan Shark.

Ostatni na dzisiaj zespół to kolejny zespół legenda Frenzy, który Steve Whitehouse założył po odejściu z The Sharks. Posłuchajcie kolejno utworów Icy Red, Frenzy i Nobody's Business.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: stop light.
1: A shizzle dizzle. It's the Big Nap Tizzle with the Snoopy Deal Double Jizzle.
2: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
3: Bohemian Groove to prywatny klub, który znajduje się na powierzchni liczącej ponad 1000 hektarów, leży na północy stanu Kalifornia, 120 km od San Francisco, nieopodal miejscowości Santa Rosa. Pod koniec lipca zjeżdżają się do niego znane osobistości i według teorii odbywają się tam różnego rodzaju dziwaczne rytuały i akty. Oto miejsce, do którego od lat zjeżdżają wielcy i potężni, którzy uciekają od swojej władzy czy popularności i oddają się podobno nieludzkim zabawom, a wszystko owiane jest wielką tajemnicą. Bohemian Groove skupia wyłącznie mężczyzn, a dostać można się do niego jedynie za zaproszeniem. Lista gości jest naprawdę imponująca. Wśród bardziej znanych nazwisk pojawiają się prezydenci Theodore Roosevelt, Richard Nixon, Herbert Hoover, George W. Bush, magnat przemysłowy Leonard Firestone, założyciel historycznego amerykańskiego browaru Joseph Kurz, były prezydent Światowego Banku Alden Kausen, sekretarz stanu Warren Christopher, administrator rządu federalnego Michael P. Stone, a oprócz tego śmietanka towarzyska w postaci poetów, malarzy, artystów, aktorów, śpiewaków i wielu innych powszechnie znanych i cenionych celebrytów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Zonda i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tego dnia. Dziś jest nim zespół Beastie Boys. 19 maja w 2016 roku założyciel John Barry zmarł na demencję w wieku zaledwie 52 lat. W maju 2018 roku Horowitz i Diamond ogłosili rychłe wydanie długo oczekiwanej biografii zespołu zatytułowanej Beastie Boys Book. Książka zawiera zdjęcia, ilustracje, przepisy, playlisty i teksty samych Beastie Boys i została wydana 30 października 2018 roku. Znajdują się w niej gościnne teksty Spike'a Jonesa, Wesa Andersona i innych współczesnych. W związku z wystawą Miśpocza Sztuka Współpracy 17 kwietnia, 27 września 26 roku w Muzeum Żydowskim we Frankfurcie, który był współautorem, Diamond podkreślił, że Beastie Boys byli dla siebie bardziej jak rodzina niż rodzina biologiczna. Wystawa eksploruje tematykę wspólnoty, współpracy, wybranej rodziny i spójności na wiele artystycznych sposobów. Dziś posłuchamy płyty z roku 1989 Paul's Boutique. Oto utwory na niej zawarte. To All the Girls, Shake Your Rump, Johnny Ryle, Eggman, High Plains Drifter, The Sounds of Science, 3-Minute Rule, Hey Ladies, Five Piece Chicken Dinner, Looking Down the Barrel of a Gun, Car Thief, What Comes Around, Shadrach, Ask for Janice i na koniec B-Boy, Bully Bass. To posłuchajmy sobie tej płyty, a ja zapraszam w poniedziałek na kolejnego artystę tygodnia.

0: right up to your face and diss you.
1: Wax it!

Pop, pop, pop.

0: There's a girl over there.
1: Place.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pomidory wydają się być typowym składnikiem włoskiej kuchni, ale rozgościły się na talerzach mieszkańców Italii dopiero w XIX wieku. Wcześniej uważano, że są trujące. Pomidory przypłynęły do Europy z Ameryki na pokładach statków hiszpańskich konkwistadorów. W owych czasach na nowinki patrzono raczej nieprzychylnie, dlatego przez kilka stuleci pomidory były wyłącznie roślinami ozdobnymi. W pewnym momencie zaczęto uważać je za doskonały afrodyzjak, więc mieszkańcy Italii zaczęli je spożywać. Wówczas ich konsumpcję surowo potępił Kościół katolicki, określając pomidory jako diabelskie owoce. Nieco później, w XVI wieku, to nastawienie nieco zelżało i pomidor rozpoczął podbój talerzy mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. To jednak nie koniec religijnych krucjat przeciwko temu przysmakowi. 10 lat temu pewien dość ortodoksyjny muzułmański fanpage ostrzegał na Facebooku, by odpowiednio kroić pomidory, tak by ich miąższ nie ukazywał znaku krzyża.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Nadal nie wiemy, co naprawdę stało się w Washwoods w amerykańskim stanie Virginia. Według starej legendy u wybrzeży rozbił się kiedyś statek, a niektórym ocalałym udało się dotrzeć na ląd. Postanowili pozostać na niezamieszkanym odcinku plaży i wybudować tutaj tak zwaną osadę Washwoods. Wiele budynków zostało zbudowanych z części rozbitego statku. Około 1900 roku odosobniona wieś liczyła około 300 mieszkańców i posiadała dwa kościoły, szkołę oraz sklep spożywczy. Jednak ekstremalne burze wciąż nawiedzały region, powodując kilkakrotnie zalewanie całej osady. W końcu mieszkańcy poddali się i opuścili założoną przez siebie nową wieś.

porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trolle. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek. I leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spiderbite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli. Albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich dunów, trolle montujący balustradę, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana, kurwa, macz, czękuje, parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z Pana Tadeusza. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Szlacheckie konflikty. Życie średniowiecznej szlachty byłoby wiele łatwiejsze, gdyby problemy dotyczące dziedziczenia tytułów można było załatwiać dzięki testom DNA. Co ciekawe, takie spory pojawiają się nawet współcześnie. W 2016 trzeba było podjąć decyzję, kto powinien zostać 10. baronetem Stichil. Wcześniej takie sprawy rozwiązywano dzięki analizie drzewa genealogicznego, ale tym razem użyto testów DNA. Głównymi kandydatami byli kuzyni, Murray i Simon Pringle. Murray twierdził, że dziadek Simona nie był biologicznym dzieckiem 8. baroneta i nie był spokrewniony z klanem. Okazało się, że była to prawda. To przełomowa sytuacja, bo nigdy wcześniej w kwestii dziedziczenia tytułów nie użyto testów DNA. Kto wie, jakie sekrety skrywa jeszcze arystokracja.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Doskonałość formy nieprecyzyjnej.

Dlatego a ty powiedz mi, co przyśniło się ci dziś w nocy? Czego doświadczyłeś podczas stania w poziomie? Oczy zamknięte, ciało zwiotczałe, myśli uwolnione, zmieniają się w sny. A tu i tam ja i ty, a w nich właśnie my.

Biegamy po łąkach, wspinamy się wysoko w góry, błądzimy w lesie, odkrywamy struktury, bo to właśnie jest sen.

poleżał, pomyślał. Bo cóż miał robić? Nie lubił chodzić. Nie lubił chodzić.

0: coraz częściej się to zdarza. Rzadko kiedy nie ma miejsca. Coraz częściej się to zdarza
1: i spierdala.
0: Coraz rzadziej nie

zmienili się, lecz w co? Chciałbym lub nie. I na pewno nie powiem o tym, że nie zmienię się.

by się coś wydarzyło, bo... No bo... Właśnie kto? Da, właśnie.

liczę, raz, dwa, trzy. Liczę, raz, dwa, trzy. Liczę, trzy.

lecz nie mam do kogo. A nie chcę za to bulić i nie chcę kupować. Nie chcę płacić za bezczucie. Nie chcę płacić, chcę uciec.

0: Tylko mogą być na to, że są źli.
1: W każdym razie, jeden wrócił z wakacji, drugi teraz będzie jechał na wakacje.
0: A na wakacjach tak... najnowszy singiel zespołu Ministry, który nie odkrywa Ameryki, ale za to mówi bardzo dużo o Ameryce.
1: Dokładnie tak, dlatego gramy w tym momencie Ministry. Jako, że jesteśmy Industrializa i wujaszek jest naszym patronem.
0: Hello Tom, jak się czujesz? Tu wuj Al do ciebie dzwoni.
1: Very good wuju.
0: Jak ci się podoba ten mój nowy singer?
1: A bardzo dobrze, bo jest o pomarańczowej małpie.
0: Czy dojebałem?
1: Tak.
0: No to puśćcie, pozdrawiam Industrializa.
2: Keep it simple. Just keep it simple. But go slow. Perfect.

0: I tego to wujaszek tak na dobrą sprawę wziął i zeszkalował pomarańczową małpę. Ciekawe, co na to nasi politycy popierający pomarańczową małpę, którzy nigdy w Stanach nie byli, a może byli przez chwilę, którzy w sumie chyba nie rozumieją demokracji. Wujku, kochany wujku, a powiedz mi, jak ty oceniasz tą sytuację republikańską w Stanach i czy idziesz na emeryturę?
1: A, szczerze ci powiem, że miałem iść na emeryturę. Miałem, po prostu chciałem już odpocząć od tego cyrku ministra. Tyle tego wszystkiego w życiu było. Ale dokąd będzie czerwona, pomarańczowa małpa, to ja z ministrem jeszcze 2 lata muszę działać. Muszę działać, bo do następnych wyborów ja nie mogę przestać. Nie mogę.
0: No i tak oto wiemy już, że wujek nie idzie na emeryturę i że to były przedwczesne pogłoski. Zatem burnt out.

0: No i tak to wujaszek śpiewa, tańczy i narzeka i krytykuje i staje się wujaszek też jakby brudny, zły i odrażający jak zwykle, tak jak my.
1: Przecież zapowiadał, że tak będzie, no to...
2: Nie rzuca słów na wiatr.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Jest to zawzięty kubański wojownik. Bo właściwie to
1: pozdrawiamy,
0: Kubańczyk.
1: Za to pozdrawiamy naszego szkockiego wojownika, jeśli nas słucha.
0: Znaczy ja mam nadzieję, że może nas posłucha i może się odezwie, bo ostatnio nie. Jak się odzywał, to nas zaniepokoił.
1: Więc on, jeśli słucha, dobrze o tym wie. I jeśli nie napiszesz w ciągu 24 godzin do nas, to my wsiadamy w samolot i spędzisz tam, gdzie jesteś, jeszcze dłużej.
0: Tak. Tylko, że na innym oddziale.
1: Nie chcesz wiedzieć, na jakim.
0: Dokładnie. No a teraz po prostu dziadki z Portion Control zagrają utwór Eat Your Heart. Specjalnie dla szkockiego mściciela industrialowego.
1: Myślę, że to specjalnie dla niego, bo myślę, że on będzie wiedział, o co chodzi.
0: Dokładnie tak.

0: No i tak to dziadki dają czadu.
1: No ale dają czadu. Nie czuć tego dziadkowego brzmienia, prawda?
0: Tak, a oni chyba są nawet i w bardzo podobnym wieku, co Depeche Mode lub ciut starsi nawet, no, tak mi się wydaje.
1: Być bardziej jak Cave. No. A teraz pytanie, czy zauważyłeś, ile osób było w mieście, w którym mieszka Cave na jego koncercie?
0: Dużo.
1: Zgadnę.
0: 50 tysięcy.
1: Zgadłeś.
0: Tak?
1: Tak.
0: Oczywiście, drodzy słuchacze, nie korzystałem ze ściągi, ale tak zgadywałem.
1: Przyznaję, rzeczywiście, nie korzystał, chyba że wcześniej się przygotował.
0: Nie, nawet nie widziałem.
1: Ale powiem wam, drodzy słuchacze, i tobie, drogi Tomku.
0: No słucham
1: że
0: ciebie.
1: Jestem pod dużym wrażeniem tej trasy koncertowej Cave'a. Widzę po prostu power. No zawsze niby był u Cave'a, ale teraz jest jakiś taki jeszcze bardziej wypuklony ten power. Nie mówiąc o tym, że zauważyłem, bo gdzieś tam mi się pojawiają te filmy i oglądam, że on dostaje jakiegoś takiego pozytywnego, zajebistego wkurwu, takiego roznosi go właśnie w starych utworach. Ja mam nadzieję i w tych najbardziej takich mocnych i czadowych, że tak powiem, ja mam nadzieję, że Cave po tej trasie koncertowej wejdzie do studia i nagra nowe piosenki.
0: Taki z pazurem.
1: Taki z pazurem jeszcze, że to nie jest taki już pan, który chce grać tylko piosenki a la Cohen, tylko że to będzie jeszcze nam pokaże.
0: Chyba, że ten...
1: Dobrze się chłopaki bawią, starsi panowie niby, ale dobrze się bawią.
0: Ty, ale wiesz co, taka śmieszna rzecz jest związana z tym składem Cave'a nowym, nie? Mianowicie, to jest już chyba wielopokoleniowy zespół, takie mam wrażenie. Bo są ludzie w naszym wieku.
1: No.
0: A co ciekawe, zaraz sprawdzę...
1: Ile ma gość z Radiohead?
0: Proszę?
1: Nie no, gość z Radiohead też jest po 50, nie?
0: No,
1: czyli nasz wiek.
0: Tak, tak, tak. Natomiast szczerze powiedziawszy, wydawać by się mogło, że Warren Ellis jest w wieku Cave'a lub i starszy.
1: Nie, nie, on ma 60 góra chyba, co?
0: 61.
1: No. No. Taki jego imię.
0: No to po prostu taki właśnie dziadek.
1: Ale w ogóle cały zespół, jak zaczyna grać Tupelo albo inne czadowe numery,
0: to jakby diabeł w nich wstępował.
1: Dokładnie, doktor Hyde się nazywał? Mr. Jack i doktor...
0: Tak, tak, tak, tak.
1: No,
0: tak.
1: To po prostu są jakby dwa zespoły, zaczynają grać te mocniejsze czadowe numery i oni po prostu kipi z nich energia. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć. W niesamowitych czasami miejscach gra te koncerty. Bo potrafi zagrać w jakimś, nie wiem, opuszczonym jakby koloseum. Ktoś fajnie przygotował tą trasę. Potrafił też zagrać na ulicy koło jednego z najsłynniejszych sklepów muzycznych w Anglii. No, szacunek, jak zwykle.
0: No, poza tym jeszcze potrafił zagrać w Krakowie.
1: Ale nie było to niesamowite. A w Krakowie w tym roku nie grał Tomek.
0: To w zeszłym było.
1: Tak, mówię o tej trasie. Teraz, która trwa.
0: No tak, tak, tak, tak. Ale to chyba ta sama trasa w ogóle cały czas
1: nie,
0: trwa.
1: Nie, to chyba cały czas nowa.
0: Nie.
1: Tamtą się zakończyła i w tym roku zaczęła. No dobra, nieważne, ale... No... Ja mam taką cały czas... Bo Grinderman był okej, ale to nie był Cave. Jakby, no znaczy był Cave, ale to nie były te piosenki takie cave'owskie.
0: Znaczy,
1: a ja mam nadzieję,
0: jakieś...
1: że on jeszcze...
0: Znaczy wiesz, no, ten cały Grinderman to był jakby lekko powrót do czasów Birthday Party.
1: No lekko, ale mi chodzi o coś innego. To nie musi być szybciej i niby ostrzej, tylko chodzi mi o ten... O to, co ma w sobie tego takiego diabełka, że nagle wychodzi i zaczyna trochę straszyć, trochę jest tym kaznodzieją z jaskini i to coś się tak tworzy, coś takiego, co lubimy najbardziej.
0: No tak, no tak. No to czekaj, no to w ogóle, skoro już jesteśmy w temacie, Cave'a, to być może w ogóle nastał czas na Cave'a.
1: No to jak,
0: nastał czas na Cave'a.
1: Tylko nie jakieś tutaj takie...
0: Nie, no to...
1: Ciupusie.
0: Nie, maszyna losuje, a losuje okrutnie. O, wylosowało. Put your hands in the air.

0: Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: I tak właśnie Mikołaj Pieczara gra okrutną muzykę. W sumie to myślałem w pewnym momencie. Wiesz co, bo gdzieś tak było, że 20 lat temu to ten wigor kejwowski odszedł na parę lat i takim był, zrobił się takim dziodem. Tam po Marder Ballads później, to była ta płyta Boatsman Call, taka smętna.
2: No nie, to ja jej w ogóle, oprócz jednego utworu, to jakoś
1: wiesz,
2: nie
1: ja tak straciłem w ogóle wiarę, nadzieję. Myślałem, że dziad się zrobił z niego przeokrutny, a tymczasem jakoś tak po kilku latach takiego smęcenia znowu stał się rześki i gibki. No i na szczęście cały czas mu ta rześkość się utrzymuje.
2: Znaczy, w ogóle to jest ciekawe, że on, jak Ghostin nagrał, nie?
1: No.
2: To ja tą płytę włączyłem i jakoś ją odłożyłem na półkę. I opowiadałem kiedyś ci tą historię, a potem jechałem gdzieś tam, jechałem po syna, byłem w górach, było piękne, piękna była pogoda i włączyłem tą płytę. I ona mnie wtedy zaczarowała. I pamiętam, jak stanąłem specjalnie, otworzyłem drzwi, włączyłem tą płytę i było taki niesamowity widok na te polskie góry, na szczyty.
1: No to
2: i jeszcze wszystko się ułożyło, ponieważ tam jakaś taka wielka trawa była i ten wiatr wiał i ja specjalnie nie wyłączyłem silnika i słuchałem tej płyty tak sobie patrząc i często wracam do tej płyty, naprawdę bardzo często wracam i uważam ją za jedną z najlepszych płyt Cave'a.
1: No wiesz, no tutaj Cave po raz pierwszy, można powiedzieć, nagrał elektroniczną płytę.
2: No tak, ale wcześniej jeszcze była płyta poświęcona synowi, a ta jest jakby zamknięciem tego całego tematu, śmierci dziecka. I ta ostatnia płyta, która wyszła, ona na koncercie się sprawdziła, tak? Ale ja jej jakby nie lubię w samochodzie albo w domu. Nie lubię tej płyty ostatniej. Znaczy, uważam ją za bardzo dobrą, poprawną, ale właśnie ta, o której przed chwilą mówiłem, co jakiś czas sobie puszczam ją dla uspokojenia i od razu mam przed oczami te szczyty polskich gór i to jest przepiękna, niesamowita muzyka. I ty mówisz elektroniczna, a ja uważam, że gdyby tak trzeba było przypisać płytę do danej wytwórni, to do jakiej wytwórni bym tą płytę przypisał?
1: No ale to zadałeś mi takie banalne pytanie. No wiadomo, że do 4AD.
2: No tak.
1: No to
2: no, ale no,
1: mam nadzieję, że to razem robimy audycję. Retorycznie pytałeś.
2: No, po części trochę tak, ale myślę, a może jednak, kurde... Może jednak nie trafi.
1: Nie no, ja zawsze trafiam.
2: No dobrze.
1: Mów mi snajper.
2: Buteleczką do ust.
1: Też,
2: aha,
1: też.
2: I drodzy słuchacze, uwaga, uwaga, uwaga. Znam takiego pana, który jest w wieku Nicka Cave'a i on sobie zawsze zajmuje się ogrodami i on sobie zawsze pozwala o godzinie 8 rano wypić piwko i ma to obliczone, że jak będzie wracał około 13, to nie będzie problemu i on sobie już będzie mógł jechać i nie ma promili.
1: No tak.
2: Ale się okazało, że to tam gdzieś się spóźnił, była 8:20. Są różne wersje tego opowiadania. Mogę wam przez 5 audycji opowiadać za każdym razem inną wersję, ale stańmy na tej przyziemnej, tej normalnej. No i 8:20, on szybko pije tę warkę, nie strąg, tylko zwykłą chyba, albo żubra. I nagle się okazuje, że ma jakiś telefon, dzwoni ktoś do niego i on nie wyjeżdża o 13 według tych swoich obliczeń, tylko o 12:05 w południe, tak?
1: No.
2: I myśli tak, a już chyba będzie okej, bo tam... Ale zapomina, że tu 20 minut i tu 55 minut, robi mu 1,5 godziny, a ma też swoje lata. I wsiada w auto, jedzie 150 metrów I tu są różne wersje, że zatrzymuje go jednak policja, każe mu dmuchać, no i traci prawo jazdy. Aha. A druga wersja, że jeszcze zapomniał papierosów i zatrzymuje się koło Żabki, wysiada, tam są policjanci i możliwe, że czują alkohol.
1: Ale to raczej wątpliwe.
2: No, są różne wersje, jak widzicie, ale drodzy słuchacze, pijecie, nie jedziecie.
1: Dokładnie.
2: A teraz uwaga,
1: tak.
2: Uwaga.
1: A ja wiem coś o tym aż za dobrze.
2: Dobrze. Ale teraz uwaga, uwaga, zmieniam ton, ponieważ wczoraj, nie wiem czy słyszałeś, w Krakowie doszło do totalnej tragedii.
1: No, po prostu w ogóle to też pokazuje, jaki to jest odważny element, że już solówki się skończyły.
2: Ale mówisz o kibolach, czy
1: tak.
2: Mówisz... A, to ja nie chciałem o kibolach powiedzieć, ponieważ wczoraj chyba w południe też, lub nie wiem, o którejś tam godzinie, szło małżeństwo z dzieckiem na Zabłociu w Krakowie.
1: Tak, to też dotarło do mnie.
2: I czterech debili, w tym ten kierowca debil, jechali z nadmierną prędkością, wpadli w to małżeństwo, zginęli na miejscu, dziecko walczy, 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Drodzy słuchacze, każde 10-20 kilometrów więcej w mieście może, ja nie wiem ile, bo ja już po prostu nie mogłem czytać dalej, nie wiem jaka była nadmierna prędkość, ale musiała być dosyć duża i to, jak to się mówi, w biały dzień. Ja nie mogę wytrzymać, jak widzę takich turbo debili, którzy obok, na przykład w Wieliczce, obok mojego domu,
1: no właśnie,
2: wiesz jak tam jest, wyprzedzają się, a jest szkoła, jest dom kultury, jest
1: no ale wiesz,
2: 40
1: wiesz co,
2: na godzinę, ale... a oni się wyprzedzają.
1: Poczekaj, tam. Ale tam dokładnie, gdzie się wyjeżdża od ciebie, to sam wiesz, że ja po prostu jestem zbyt nerwowy czasem, żeby wyjeżdżać tamtędy, bo niby jest 40, a potrafią dwa razy tyle jechać, jak nie lepiej.
2: Słuchaj, drodzy słuchacze, słuchajcie, tam ludzie się starają już od paru lat, żeby założyć takie zwalniające progi. Najpierw mówili, że nie mogą zwalniających progów założyć, ponieważ jeżdżą autobusy. Jak teraz wiesz, to zakłada się takie te szersze progi, gdzie autobus nie musi wjeżdżać na nie, tylko je mija.
1: Tak.
2: Ale osobowy debil, który jedzie z nadmierną prędkością, no urwie zawieszenie, prawda? I ja jestem, drodzy słuchacze, za tym, żeby tam założyć. Jeśli spotkaliście się z taką sytuacją i możecie podpowiedzieć, jak to się załatwia, bo już parę lat się ludzie tam starają, jakieś różne dziwne pomysły. No policja nie może przyjechać, bo zarobiłaby niesamowitą ilość kasy, gdyby stanęła i tylko radar włączyła, nie? Dlatego, że ma Wieliczka tylko dwa radiowozy, a to informacja dla złodziei. Możecie robić wszystko, ponieważ Wieliczka posiada tylko dwa radiowozy, w tym jeden nowy podobno.
1: Wiesz co, ale ja ci powiem tak. Jak się pojawiają kolejne odcinki pomiarowe lub kolejne fotoradary, to od razu w ogóle jest zjojcenie, że skok na kasę, skok na kasę. Ja bym na każdej ulicy wsadził taki radar i to już ci poważnie mówię, bo jedynie argument finansowy jest w stanie tych debili wziąć i wiesz, jakby tak...
2: Ja wiem, tylko to...
1: Teraz jest Kopernika koło mnie rozwalona.
2: No.
1: I na szczęście jest rozwalona, w sensie, że ją remontują. Bo jak jej nie remontowali, to tutaj były stałe wyścigi w ogóle po Kopernika, gdzie ktoś na przykład kręcił BMW-em trójkę do odcinki.
2: Nie, no dobra, wiem o tym. To jest przerąbane, ale no, jedno, co jest najgorsze, no to ja idę sobie tą ulicą obok siebie i czasami mi je mrozi, ponieważ widzę, że jedzie gość z nadmierną prędkością i szczerze mówiąc już nieraz pomyślałem, że zrobię tylko taki niby krok na ulicę, jakbym chciał wyjść. A on będzie miał taki odruch i wyląduje w rowie. No ale...
1: A skąd wiesz, że będzie miał taki odruch? Może będzie mu szkoda bardziej samochodu jak życia.
2: No ale wiesz, jakbym wszedł tak trochę na ten... No ale no nie jestem mordercą, no. Ale z drugiej strony jeśli macie pomysł, no pomijam te pomysły takie, wsiądź, pojedź za gościem, zrób co trzeba. Na to przyjdzie może czas. Ale, drodzy słuchacze, czy musi dojść Tomek do tragedii, żeby wreszcie ktoś powiedział, no, musimy coś z tym, z tą ulicą zrobić? I nie mówiąc o tym, że kiedyś o 7 rano był samochód naprzeciwko u sąsiada, który wjechał mu w ogrodzenie. No, przepraszam bardzo, jeżdżę
1: ale
2: tam
1: co,
2: już...
1: w sensie wyleciał z zakrętu?
2: Tak. Na tej ulicy często goście w rowach lecą. Jednego znasz zresztą, który co prawda nie jechał z nadmierną szybkością, ale zaspał za kierownicą, to wtedy w pandemii, zaspał za kierownicą i wpadł do rowu. Więc tam są różne dziwne rzeczy, ale jeśli na ulicy, która jest ograniczenie 40 na godzinę, jedziesz stówą, 80, wszystko powyżej 50, to już jesteś potencjalnym mordercą. To jest moje zdanie.
1: Tak, i powinno się takich ludzi wyłapywać i wsadzać do obozów pracy zgodnie z zasadą zero tolerancji.
2: Tam jest taka sadzawka, ja bym po prostu chętnie go tam utopił. Nie, ale żarty żartami, ale to jest naprawdę... Później się dziwimy, trochę narzekamy, że no, że są punkty pomiaru, że się nie da jeździć, że... No ale cóż, jest tyle samochodów i no, noga z gazu trochę. Każdy był co prawda młody i każdy gdzieś tam czasami na drodze ekspresowej przegiął czy na autostradzie. Ja wiem, ale w centrum miasta, w mieście... Na obrzeżach miasta, jak jedziesz
1: ale nawet,
2: za szybko,
1: ale wiesz,
2: nadmierną prędkością.
1: Nawet w terenie zabudowanym, który nie wygląda jak teren zabudowany. Wiesz, jak mamy tę drogę od cła na most w Wiliczce.
2: No.
1: Znaczy nie w Wiliczce, tylko przed Niepołomicami. No to tam jest cały czas 50. Ludzie tam jadą 90. Panowie tam stoją na zakręcie. Za zakrętem stali. Ale wiesz, no jak ma być 50, to do cholery jedźmy
2: ale
1: wszyscy 50
2: dobrze,
1: stałą
2: ale
1: prędkością.
2: Mi nie o to chodzi. Mi nie o to chodzi, żeby wyłapywać ludzi i po prostu...
1: Ale nie chodzi...
2: On się wtedy nie uczy jakby. Jak wracasz z Wieliczki często, albo jedziesz do Wieliczki, to na moście, albo za mostem, za wiaduktem stoi. I zawsze łapią. Zawsze łapią. Ja już się nauczyłem. W centrum miasta... Znaczy w mieście w ogóle i wszędzie jeżdżę tyle, ile znaki
1: pokazują. Dokładnie tak.
2: I od iluś tam lat mam 0 punktów na koncie. Da się. Chociaż czasami lub chciałbym, ale nie w mieście, ale na... zacząłem się pilnować też, jak wracałem z wakacji, zacząłem się pilnować też na autostradzie. I uwaga teraz. Jechał znajomy z lawetą.
1: Aha.
2: I jechałem ja. Ja jechałem prawie cały czas 140 na godzinę, ale przez to, że jechałem z dwójką dzieci, no to musiałem się zatrzymywać około 3 razy. A on jechał 100 na godzinę,
1: no,
2: nie więcej. Zatrzymał się tylko raz czy dwa, na krócej, bo nie musiał jeść, bo ten. I wyobraź sobie, że on przyjechał w sumie o pół godziny szybciej ode mnie.
1: No jest to możliwe. No.
2: Więc tylko jechał ciągle. Non-stop prawie, tak? Więc i uwaga, nie mógł przekroczyć więcej niż 100 dla bezpieczeństwa. Więc często jest tak, że ktoś, ja też zauważyłem teraz na bramkach, ktoś pędził, jechał prawie 200, tu, ten, a potem spotykamy się na bramkach. Aha, jeszcze żeby było śmiesznie.
1: To też zauważyłem
2: taką rzecz. To ja sobie przejeżdżam,
1: rzecz,
2: bo mam wykupione, przejeżdżam sobie na viatol, a on stoi w kolejce na bramkach, no po prostu.
1: No to wiesz, no to takie rzeczy się zdarzają. Teraz... Jeszcze wiesz, ja czasem obserwuję takie dziwne historie w ruchu miejskim, że na przykład jeżeli ruszasz na światłach, jak ci się robi zielony i jedziesz te 50 lub 70,
2: no,
1: w zależności od miejsca,
2: tak,
1: to masz cały czas zieloną falę. Jak jedziesz 90,
3: No tak, bo to tak
1: to,
3: jest...
1: To stoisz od świateł do świateł.
2: Ale powiedz mi, bo te wszystkie gieroje tacy w większości, kurde, pędzący albo tu dojeżdżający, jakoś jak jest zielone światło, to zanim on odłoży telefon, bo ogląda laski na telefonie, no, albo rozmawia, bo nie wiadomo dlaczego w najnowszym BMW nie działa głośno mówiący zestaw.
1: Może Ham nie potrafi sobie podłączyć.
2: Zanim coś przełączy... To my z chłopakami moimi, synami, bo lubimy to, że już mamy 70 bardzo szybko, od razu. I w lusterkach wszyscy tam stoją, a potem korki. No ruszmy, drodzy słuchacze, no ruszamy po prostu. Jest żółte, jesteśmy przygotowani, jest zielone, już wszyscy ruszają równocześnie i korki są mniejsze. Ja wiem, że to są nasze takie industrialowe mądrości, ale musieliśmy wam... opowiedzieć o tej tragedii. Druga tragedia to jest taka, że panie sutenerze, jeśli pan będzie tak dalej pochwalał te ustawki i kibolskie i nie będzie się pan za to wstydził,
1: to dalej będą ludzie ginąć.
2: To niech pan sobie teraz przeczyta, co się stało w Krakowie.
1: W Hucie.
2: W Hucie. Jeden kibic Hutnika został zmasakrowany przez 8 kibiców.
1: 5 chyba.
2: Wisły.
1: Tak, przez młodą ferajnę Wisły. Czy nawet ich więcej było, w każdym
2: 8
1: razie.
2: Podobno.
1: W każdym razie to po prostu naprawdę ten kraj schodzi na psy i dziczeje dzięki temu, że pewien człowiek, który nie powinien nawet matury mieć, nagle okazał się szefem IPN-u, a potem prezydentem.
2: Czołem żołnierze!
1: Czołem sutenerze!
2: To... Musimy wybrać dla tego gościa jakiś utwór.
1: Znaczy wiesz co, ja myślę, że wybrałem już utwór dla tych, którzy wzięli i odeszli w taki czy nie inny sposób ostatnio.

0: and talk.
1: I takie to kontemplacyjne dzieło zostało poświęcone tym, którzy już specjalnie nie powalczą, bo i jak, chyba żeby stali się armią zombie, o ile nikt ich nie skremuje.
2: No, dobra. Piękna to płyta, jeśli jej nie znacie, polecam. I uwaga, uwaga, drodzy słuchacze, jeśli nie lubicie Nicka Cave'a, albo gdzieś tam wam nie po drodze z muzyką Nicka Cave'a, ale chcielibyście jednak spróbować, to zacznijcie właśnie od tej płyty.
1: Albo zacznijcie od którejkolwiek płyty, którą wam wylosuje maszyna permutująca rzeczywistość.
2: Czyli dzisiaj na zakończenie puścimy całą płytę Cave'a.
1: Nie wiem, czy całą. Zobaczymy, która płyta się pojawi,
2: wiemy.
1: Wiesz.
2: Dobra.
1: W jednym tym.
2: Dobra.
1: Coś się po prostu wylosuje na pewno. No cóż, dzięki wam za wsparcie.
2: Ale teraz tylko moje pytanie. Co Cave myśli o wujku, a co wujek myśli o Cave?
1: Myślę, że... mogą się znać. Ale,
2: no.
1: Na pewno wuja słuchał birthday party.
2: Jeden i drugi wie, kto kim jest. Ale teraz uwaga, kto powinien zrobić proste pytanie bardzo?
1: No.
2: Takie retoryczne. No, dobrze. Kto powinien zrobić cover to Pearl? No wujek, no. Czujesz w takim jak Field Peak.
1: Tylko, że widzisz, wujek to...
2: Dobrze by to wujek zrobił.
1: Wujek mógłby troszeczkę w ogóle dodać takiego...
2: Nie, bez tych takich...
1: sznytu.
2: Nie, bez tego, wiem, bez tych takich jego ostatnio... On od trzech płyt lubi te takie kibolskie zaśpiewy. Ho, ho, ho! Znaczy, Mikołajowe.
1: Wiesz, on to lubi od dłuższego czasu.
2: No dobrze,
1: jeszcze,
2: ale... A teraz napiszcie, drodzy słuchacze. Cave, jaki powinien przerobić utwór Ministry lub Revolting Cocks? Ja już mam taki, drodzy słuchacze. Cave przerabia, moja propozycja jest taka, no devotion.
1: A ja bym bardziej Cave'a widział...
2: pierwszej płycie?
1: Nie. W Do You Think I'm Sexy.
2: O.
1: Już to usłyszałem ten refren jego głosem.
2: Nie, ale to był przecież nie ministry utwór.
1: Tylko, że ta wersja ministry, znaczy właściwie Revolting Cocks, jest zupełnie inna.
2: Ale jednak...
1: Że tylko trochę melodyjka refrenu.
2: Jest. Ja jednak słychać, że to jest cover.
1: Wiesz, że ten sam utwór Roda Stewarta był oparty na melodyjce, która... To melodyjka była w utworze jakiego Jorge Bena, który był jednym z czołowych wykonawców nurtu Tropicalia, a utwór się nazywał Taj Mahal. I że tam jak włączasz Taj Mahal, to słyszysz od razu...
2: Ale to w ogóle dobry numer Roda Stewarta. W oryginale też. Jest super.
1: A wiesz, że ja Roda Stewarta widziałem, jak staliśmy na światłach, jadąc ulicą Mogilską, a on grał wtedy koncert w Tauronie i busem Mercedesa jechał. I tak w ogóle Beata mówi, o popatrzcie, kto tam jest. I mówię, o kurwa, Rod.
2: A Rod mówi, o popatrzcie, kto tam jest. Tom, o Tom.
1: Dobra,
2: słuchaj, Tom. Ale tak w ogóle, nawiasem mówiąc, Stewart się nieźle trzyma.
1: Tak, ale ponoć jego dzieci się wstydzą, że on śpiewa dalej.
2: A

0: przynajmniej taki, wiesz, w jakimś pudelku tak pisali.
1: Ale drodzy słuchacze, puszczaliśmy kiedyś te jego covery takie w wykonaniu swingującym, pamiętasz?
0: Tak,
1: dobra,
0: tak.
1: Płyta. Dobrze, drodzy słuchacze, ciąg dalszy wakacji wam życzymy, najlepszy jaki może być.
0: A co będzie jutro, tego nikt nie wie, nie wiedzieli tego The Beatles.
1: I nie wiedzieli na chuj tego... Putin.
0: Tak.
1: I w ogóle. Trzymamy kciuki za cały polski tenis, bo ja śledzę, ale dzisiaj nie było tenisowego kącika, ale był Wujaszek, byli wszyscy, był Tomek i byłem ja. Tomasz Jerzy Tumidajewicz jedzie na wakacje, brawa dla niego.
0: No to już tam nie słyszymy tego brawa, bo audycja nie działa w dwie strony. No ty wróciłeś też z wakacji, więc brawo ja teraz, dla ciebie.
1: Dziękuję bardzo, a ja teraz, drodzy słuchacze, przez to, że Tom jedzie, a ostatnio miał dużo prób z zespołem Smog, to ja wykorzystam, żeby go trochę przekonać i nagrywam wokale, ale nie powiem wam do czego. Dobrej nocy.
0: Dobranoc, pa, pa.

4, get that, yeah.

Consume itself on the terraces of football stadia and die.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Zaraz po wejściu poszła na górę, żeby zajrzeć do ojca. W szarym popołudniowym świetle wydawał się chorobliwie żółty. Żółtawe były nawet jego oczy. Martwią mnie jego nerki, powiedziała siostra Edna. Być może będę musiała znowu wezwać doktora. Sądzi pani, że to coś poważnego? Nie wiem. Serce wciąż pompuje krew, a płuca są w porządku, ale jeśli nawalą nerki... Elizabeth stanęła tuż obok ojca, zasłaniając dłonią twarz. Czuła unoszący się w sypialni zapach śmierci. Ojcze, jak się czujesz? Powiedz, że czujesz się lepiej. Żadnej odpowiedzi. Widziałam się dzisiaj po południu z mamą. Ma się całkiem nieźle. Żadnej odpowiedzi. Ma się całkiem nieźle, ale również widziała Peggy. Tak. A potem jeszcze raz tak. Jest coś jeszcze. Spotkałam w klinice pewnego mężczyznę. Rozmawiał ze mną. Żadnej odpowiedzi. Podobno widział Peggy odwiedzającą mamę. Chcesz wiedzieć, jak wyglądał? Tak. Miał ciemne włosy, zaczesane do tyłu, przystojny, ale jakiś nieszczególny. Powiedział, że nazywa się Jay. Żadnej odpowiedzi. Chcesz, żebym przeliterowała alfabet? Tak. Co jeszcze mówił? Nie wiem, mówił samymi zagadkami. Powiedział, że widział Peggy rozmawiającą z mamą i że jest taki sam jak ona. Zapytałam go, czy też jest martwy. Sama nie wiem dlaczego. Przecież ze mną rozmawiał, więc jak mógł być martwy? Co jeszcze? Powiedział, że zawsze chciał dotrzeć w przyszłość. Jeśli nie uda się dotrzeć w przyszłość dzisiaj, może to się zawsze udać jutro. Jeśli człowiek biegnie szybciej i szerzej i rozpościera ramiona. Powiedział, że jesteśmy łodziami płynącymi pod prąd. Jay Gatsby. Co? Co to znaczy Jay Gatsby? Przecież Jay Gatsby to tylko bohater powieści. Tak. Jak bohater powieści może przebywać i rozmawiać ze mną w klinice mamy? Wyobraźnia. Ojciec zamknął oczy i mimo, że Elizabeth czekała bardzo długo, nie otworzył ich ponownie. Musiał być bardzo wyczerpany. Elizabeth posiedziała przy nim jeszcze przez chwilę, a potem pocałowała go w czoło i wstała. Na dworze obok kortu tenisowego, pod matowym jak pokrywa wazy niebem, stała spoglądając na nią niby Peggy. Elizabeth nie podeszła bliżej do okna i po chwili niby Peggy zniknęła za paprociami. Wciąż wyglądała z daleka przez okno, kiedy do drzwi sypialni zapukał cicho Leny. — Dobrze się czujesz? — zapytał. — Jak się miewa twój ojciec? — Nie wydaje mi się, żebyśmy oboje czuli się zbyt dobrze — odparła, nie odwracając się w jego stronę. Przepraszam. Leny podszedł bliżej i położył jej dłoń na ramieniu. Uniósł rękę i poklepał ją. Czy wierzysz, że wyimaginowane postaci mogły pojawiać się w rzeczywistości? Zapytała. Kiedy mówisz o wyimaginowanych postaciach, mam na myśli bohaterów literackich. Leny wzruszył ramionami. Nie sądzę, żeby to było możliwe. Ojciec chyba w to wierzy. Uważa, że mała niby Peggy jest Gerdą z Królowej Śniegu, a facet, który rozmawiał dzisiaj ze mną w klinice, to Jay Gatsby. Wielki Gatsby we własnej osobie? Zapytał Leny. Daj spokój, Lizzie. Coś mu się pomieszało. Mnie też tak się wydaje, ale jak inaczej wyjaśnić śnieżycę? Albo zdjęcia w albumie? Jak wyjaśnić śmierć wielebnego Braithwaite'a i biednego Dana Patricka? Może rację miał ten reporter z gazety? Może potrafisz w jakiś niezwykły sposób sprowadzać zadymki? To przecież nonsens. Poza tym nie było mnie przy tym, kiedy zamrożony został Dick Braithwaite. Leny uszczypnął się w nos. Nie wiem, Lizzie. Obracam to na wszystkie strony w głowie, próbując znaleźć jakieś wyjaśnienie. Coś w tym chyba musi być, ale wydaje mi się, że to po prostu aura Peggy. Wiesz, co mam na myśli? Peggy była taka młoda i pełna życia i dlatego coś pozostało po niej w tym domu. Coś, czego doświadczamy ty i ja. Jesteś jej siostrą, więc czujesz to o wiele silniej ode mnie. Możesz nawet działać jak odbiornik, no wiesz, coś w rodzaju ludzkiego telewizora, odbierając myśli i uczucia, które Peggy zostawiła po sobie. Może ja też jestem trochę bardziej wyczulony. Pamiętasz, co mi się przydarzyło na Guadalcanal? Elizabeth odwróciła się i spojrzała mu prosto w oczy. Lenny wzruszył ponownie ramionami i wydał wargi. Czytałem o tym w Reader's Digest. Nasi bliscy, którzy odzywają się z zaświatów. Sama nie wiem, może masz rację, powiedziała Elizabeth. Na pewno wydaje się to bardziej sensowne niż wiara, że żyją pośród nas postaci z książek. Stali w milczeniu, kiedy ojciec nagle wydał z siebie głośny charkot. Elizabeth natychmiast podeszła do łóżka i pochyliła się nad nim. Ojciec przestał chyba oddychać i nie mogła wyczuć pulsu. Zawołaj siostrę Ednę, krzyknęła. Szybko, Lenny, zawołaj siostrę Ednę. Odwróciła się z powrotem do ojca i wzięła jego rękę w dłonie. Wiedziała, że umiera i że nie mogą mu w żaden sposób pomóc. Ojcze, szepnęła, tak bardzo cię kocham. Nie zapomnij o mnie, dokądkolwiek idziesz. I proszę powiedz Peggy, że może odpoczywać w pokoju, że wszystko jest w porządku. Przytłoczyła ją wielka fala smutku i usiadła na łóżku, czując płynące po policzkach łzy i gładząc ojca po dłoniach. Gładząc go bez przerwy. Tak, jakby potrafiła je ogrzać.
0: Rozdział 14. Laura wysiadła z jasnożółtego Jeepstera Pitea Fairbrothera i zatrzasnęła drzwiczki. Cześć, Pity. Dzięki za podwiezienie. Pitej uśmiechnął się do niej, mrużąc jedno oko przed świecącym prosto w twarz słońcem. Może spotkamy się później? Część ludzi jedzie do Dolores Drive-In na hamburgery i koktajle. Nie wiem, to zależy. Ciotka Beverly ma dzisiaj gości. Będzie chyba chciała, żebym została i udzielała się towarzysko. Wiesz, że nie mogę bez ciebie żyć, Lauro. Naprawdę? Radziłeś sobie jakoś, zanim mnie poznałeś. Jasne. Ale zapomniałem już, jak to było. Pochyliła się nad samochodem i pocałowała go w nos. Nadal oddychasz, jadasz 3 posiłki dziennie. Nie zapominasz wypić swojego soku pomarańczowego i śpisz smacznie w nocy. I to ma być życie? Pocałowała go ponownie. Lepsze od śmierci. Ruszyła betonową alejką i Pitey obserwował ją, mrużąc nadal oko. Laura była jedną z najbardziej apetycznych dziewczyn w koledżu. Ze swoimi kręconymi blond lokami, w wyszywanej bluzce i spódniczce w zielone i różowe paski wyglądała jak typowa modna nastolatka. Już pierwszego dnia jej pobytu w koledżu starsi koledzy przyznali jej kolektywnie tytuł Miss Oddechu 1951. Umawiała się na randki w każdy weekend, ale Pitey Fairbrother był zawsze jej faworytem. Wysoki i muskularny. Ze spłowiałą od słońca krótką czupryną, płaską jak pokład lotniskowca MSS Missouri, miał oprócz tego ojca, który był reżyserem filmowym i mógł zabrać Laurę na plan 6 albo 7 filmów, wliczając w to Dziką pasję i Cyrk strachu. Laura wspięła się po 2 betonowych schodkach i otworzyła drzwi. W środku usłyszała donośny głos ciotki Beverly i poczuła papierosowy dym. Zostawiła torbę w przedpokoju i przejrzała się w lustrze. Miała wrażenie, że przybiera na wadze. Dawały o sobie znać truskawkowe koktajle. Wydała policzki, żeby wyglądać jeszcze grubiej. Boże, co za prosiak! Położyła rękę na sercu i przysięgła na Boga, że skończy raz na zawsze albo przynajmniej na tydzień z wszelkimi koktajlami. Od czasu jej przyjazdu do Kalifornii 2 razy się już przeprowadzały. Dom z widokiem na Zatokę Santa Monica wymagał po 2 osunięciach ziemi wzmocnienia fundamentów i nowego tarasu. Ciotka Beverly postanowiła zmniejszyć straty, olała widok i kupiła dom w Westwood. Jednak zaledwie 7 miesięcy później, kiedy nie zdążyły się jeszcze rozpakować po pierwszej przeprowadzce, przyjaciel sprzedał jej swój bungalow z 2 sypialniami przy Franklin Avenue, niedaleko Hollywood Boulevard. Był znacznie mniejszy od domu w Santa Monica i mniej zaciszny od domu w Westwood, ale miał duże, przestronne, bielone wapnem pokoje. Ciasne patio wyłożone żółtą i akwamarynową terakotą i wszędzie były bujnie rosnące kwiaty i tropikalne rośliny. Laurze brakowało trochę oceanu, z drugiej strony jednak
1: odpowiadała jej lokalizacja, ponieważ miała teraz znacznie bliżej do swoich przyjaciół i mogła zachodzić do Schwab's Hamburger Hamlet, gdzie gromadzili się wszyscy filmowi adepci. Znalazła ciotkę na zewnątrz. Leżała pod zielonkawą markizą z frędzlami w jednoczęściowym kombinezonie w kolorze fuksji, słonecznych okularach i szkarłatnej szarfie na głowie, popijając akwawite z sokiem ananasowym i paląc papierosa. Naprzeciwko niej siedział paląc cygaro mężczyzna z potężną lwią grzywą siwych włosów, ubrany w beżową sportową marynarkę i białe marynarskie spodnie. Jego głowa przypominała wyrzeźbioną w kamieniu głowę Aleksandra Wielkiego. Jesteś już, ucieszyła się ciotka Beverly. Chester, to jest Laura. Lauro, przedstawiam ci Chestera Fella. Cześć, uśmiechnęła się Laura, podając mu rękę. Słyszałam o panu. Na ustach Chestera pojawił się ciepły, pełen satysfakcji uśmiech.
2: Dobrze wiedzieć, że ludzie jeszcze o mnie nie zapomnieli, powiedział.
1: Chester obsadza swój nowy film, wtrąciła ciotka Beverly. Szuka nowych talentów. Rozumiem, odparła Laura. Obciągając spódniczkę, siadła na jednym z kolorowych leżaków, po czym wzięła z talerzyka garść solonych migdałów i opuściwszy powieki, zaczęła je powoli pogryzać. Wiedziała, że Chester przygląda się jej i ocenia, i cieszyła się, że może go ignorować. Kalifornijska przepiórka sfrunęła w dół, przycupnęła na kracie altany i przyglądała się, jak Laura je migdały. Chester podniósł wzrok i spojrzał na ptaka.
2: Lubisz publiczność, prawda? Zapytał.
1: Jego głos był głęboki i dudniący, niczym odległy piorun. Lubię grać, powiedziała Laura.
2: Widziałem cię w szanghajskim Ritzu. Grałaś kelnerkę.
1: Zgadza się, odparła Laura, wciąż na niego nie patrząc. Miałam tam do powiedzenia dwie linijki. Czy życzy pan sobie oliwki i nie waż się mnie dotknąć?
2: Pamiętam, potwierdził Chester. Byłaś znakomita, świeża i niewinna, a przy tym wcale nie taka niezgrabna.
1: Nie tak pisali o mnie w recenzjach.
2: A co pisali o tobie w recenzjach?
1: Nic. W ogóle o mnie nie wspomniano.
2: Chester roześmiał się.
1: Pozbawione wesołości ha, ha, ha. Strzepnął ze spodni popiół z cygara i utkwił w Laurze poważne spojrzenie.
2: Masz twarz w sam raz do filmu. Wiedziałaś o tym? Zapytał.
1: Kamera lubi duże oczy, krótki, prosty nos i wyraźnie zarysowaną szczękę. Powinnaś zobaczyć większość tak zwanych gwiazd, kiedy schodzą z planu. To banda najbardziej szurniętych ludzi, jakich widziałem w swoim życiu. Ale kiedy postawi się ich przed kamerą, zaczyna się magia.
2: Nie chce pan chyba powiedzieć, że wyglądam na szurniętą? Zapytała Laura.
1: Była świadoma, że ciotka Beverly zaciska wargi, dając jej do zrozumienia, żeby się przymknęła i przestała kłócić, ale wiedziała, że Chester na pewno się na nią nie pogniewa. Mężczyźni nigdy się na nią nie gniewali, chyba że nie chciała się z nimi całować, pójść do łóżka albo zobaczyć nazajutrz. Zawsze trzymała ich w garści i nigdy o tym nie zapominała.
2: Oczywiście, że nie wyglądasz na szurniętą, zapewnił ją Chester. Wyglądasz młodo, ładnie i świeżo jak stokrotka.
1: Laura strasznie lubi się droczyć, oświadczyła zagryzając wargę ciotka Beverly. Zagryzała wargę tak często, że aż dziwne, że zamiast zaledwie kilku nie pogryzła co najmniej 100 cygarniczek. Chester odchylił się do tyłu w fotelu, trzymając w dłoni kieliszek.
2: Nie ma co do tego wątpliwości. Beverly, ta dziewczyna, to dobry materiał na aktorkę. Może nawet bardzo dobry materiał. Trzeba ją oczywiście trochę podszykować. Włosy, makijaż, tego rodzaju rzeczy, ale z całą pewnością widzę duże możliwości.
1: Jaki obsadza pan film? Zapytała Laura.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Pani otworzy! Z administracji!
1: Ja nikogo nie wzywałam.
2: Pani otworzy, proszę pani.
0: Dobry. Szacuneczek. Wie pani, musimy do łazienki.
3: Dzień dobry. To którędy?
1: Przepraszam, ale właśnie się myłam. Zaraz idę do pracy. Naprawdę nie zamawiałam.
0: No ale my raz, dwa.
3: Tak, my to szybciutko załatwimy.
0: No, mus to mus. Wie pani, siła wyższa.
1: No rozumiem, ale jeżeli panowie muszą, obaj?
0: Obaj.
1: No, jeśli to konieczne. No. Mąż wyszedł właśnie po bułki, zaraz wróci.
0: Wróci, nie wróci, nie nasza sprawa. Mąż tam nie przeszkadza.
1: Ja wiem. No trudno, proszę skorzystać, proszę. Naprawdę nie wiem, czy dobrze robię. Aha, tylko spłuczka jest zepsuta.
0: Spłuczka?
1: Tak.
0: Pani zgłosiła?
1: Nie, nie, tam stoi wiaderko do wody. Nic nie zgłaszałam.
0: Co?
3: Rany, no, ta pani myśli, że my chcemy, wiesz.
0: Nie.
3: No, mówię ci, jak rany. No, chcesz to zapytać.
0: Nie. My tu, proszę pani, przyszli popukać.
3: No tak, i jak nic nie trzeba, to zaraz się...

0: Wojciech, momencie, no. Przepraszam.
1: Dobra, jest, pani da te gazety. Gazety pani da, bo co mamy po chodniku butami deptać? Masz wszystko, mały?
2: Mam.
1: No, żebyśmy nie musieli latać w tej nazad. Gdzie to, kochana?
0: Tam, gdzie? Na prawo. Tak, światło zapala się w środku.
1: A, dobra.
3: Ładnie. A kafelki to ktoś pani skrzanił.
1: Założę się, że domowa robota. Co drugi chce na robociźnie oszczędzić, a po pół roku wszystko mu odpala. Dwa razy tyle płaci.
3: To fachowiec, proszę pani. Pani powie mężowi, że się nie opłaca. O, tu się rozłazi.
1: Dobrze, ty nie gadaj tyle. Przyłóż się.
3: Aha. Tu?
1: Dobra. No, czekaj. Dobre.
3: O, strumień, jak strumień w górach. Dobra, pani dobra. Była w górach?
1: Tak, ty nie poezuj, tylko pracuj. No, w dół, w lewo.
3: Dobra.
1: Dobra. No. Ciut w te.
3: Dobra.
1: Ciut. No. Dobra. No, dawaj jeszcze raz. Mamy go, mały.
3: Namierzony skurczybyk.
1: Dobra robota. O, żeś ty.
0: Przepraszam.
1: Pani się teraz zajmie swoją robotą, a my swoją. Łup dawaj.
0: Co? Przepraszam.
3: No panie się raz dwaj pozabawię.
1: Dziurkę się zrobi.
3: Tak jest.
0: Ale ja...
1: Dziureczkę.
0: Niedawno malowałam.
1: Się zagipsuje.
3: Malarz przyjdzie, pomaluje.
1: Raz, dwa.
0: No, ale co ja mam robić?
1: Co? No mówiła pani, że się zbiera do pracy.
0: Ale ja nie wyraziłam zgody. Panowie, macie jakiś nakaz?
1: A co, to my policja?
3: Proszę pani, ludziom się na głowę leje.
1: No, nie wstyd pani taka postawa?
3: A społeczna.
1: No, zacieki.
3: Wilgoć.
1: Grzyb.
3: Smród.
1: Reumatyzm.
0: Nie, ja nie wiedziałam, naprawdę. No nikt mi nic nie mówi.
1: Bo skromne ludzie nie chcieli sąsiadów nagabywać.
3: No, ale w końcu ich na piekło. No,
0: tak mi przykro. Ja... U mnie...
1: Co chciałem? No to już zaraz. Ja teraz... Dobra. Ja panią teraz przeproszę, bo kolega... No musi, wie pan.
0: Ale spłuczka. Halo? Czy to administracja? Halo? Nie mogę głośniej. Słyszy mnie pani? Dzwonię z Nowej 5, mieszkania 23. Jest u mnie w tej chwili dwóch mężczyzn. Nie. To nie są głupie żarty. Dwóch obcych mężczyzn wtargnęło do mojej łazienki i zamknęli mi drzwi przed nos. O Boże. Chwileczkę.
1: A, co? Proszę.
3: To pani pewnie zegarka szuka, tak? Tam go dałem. Mało się nie stuk. Wie pani, tutaj go zostawić.
0: Halo? Coś nas rozłączyło. Nie, to ja przed chwilą z panią rozmawiałam. Proszę pani, ja właśnie chcę, żeby mi pani powiedziała, czy mam dzwonić na policję. Nie! Jak to trzeba było ich nie wpuszczać? Ja mieszkam sama. Przedstawili się jako hydraulicy. Jeden starszy, drugi mały. To znaczy młody. Tamten nazywa go mały. Ale to osiłek, no duży mężczyzna. Proszę? Jeśli przystojnie, to się zgadza? No. Ja się nie znam, nie zajmuję się głupstwami. 5, mieszkania 23. Hydraulicy? Oj, dziękuję, ale moglibyście przynajmniej uprzedzać.
1: Już! Przestraszyłem panią. No, ma pani nas głowy. Mówiłem raz, dwa i po robocie. Pół godzinki, co?
0: Dokładnie to...
1: No to trochę dłużej może, no. Wie pani. Zabawa to nie robota. Lecimy, mały. Mm. Zrobiliśmy pani spłuczkę.
0: Oj, to dziękuję. A czy jestem coś winna?
1: Nie, wie pani, tak. Przy okazji jakiś kolega na pewno wpadnie zagipsować i już. To szalone.

0: Kowanko!
1: A będzie pani w domu jutro?
2: Słucham?
1: Czy będzie pani rano? Przyjdę wymienić klamkę.
2: Ale po co?
1: No nie trzyma, sama pani widzi. Teraz się śpieszę, ale jutro mogę.
2: Ja pracuję.
1: A wcześniej rano, 7. No to jak?
2: Nie trzyma?
1: Coś kiepski ten pani mąż. Chyba pani nas maliny wpuszcza, co? Z tym mężem.
2: A ile to będzie kosztowało?
0: Mały! Idziesz czy nie?
1: Idę. No jakoś się policzymy, szkody nie będzie.
2: A cały czas się zamykała. Może panowie coś... No, przepraszam. Mówi pan, że trzeba, no jutro.
1: No to no, będzie pani miała bezpieczniej. No to co, wpadnę rano zapytać, pani się zastanowi. Sprężynka pękła, no. Stara robota, chyba.
0: Mały!
1: Tak, już. Do jutra.
2: Do jutra. Jutro?

0: Samotność jest w życiu człowieka.
1: No i co? Robimy?
0: Skoro pan się już pofatygował... Oj, pan wybaczy, nie zdążyłam się ubrać.
1: Wie pani, byłem raz w knajpie takiej ze stripteasem i taka jedna też powiedziała, że... Nie... No to co? Przyszedłem to, jak się umówiliśmy, o 7:00.
0: No tak, tak. To proszę, no nie będę panu przeszkadzać.

0: Tak.
1: O Boże.
0: Pomóc pani w czymś?
1: Torebka.
0: Ach.
1: Dziękuję. Nie, chciałam tylko wziąć chusteczkę. Przepraszam. Portmonetka. Jest. Co ja robię?
0: No, już gotowe.
1: Już? A. Już?
0: A. Tylko sprężynkę wymieniłem. O, widzi pani? Niesie robota w rękach pani, jak to mówię.
1: Tak?
0: No, widzi pani.
2: Pani się nie obrazi, co? Zaszło mi w gardle. Tak się do pani śpieszyłem, że nie zdążyłem nawet gardła przepłukać.
1: Nie rozliczyliśmy się jeszcze, ile jestem panu winna. A. Zaraz, o, tu moja torebka.
2: A przed chwilą pani stop zabrała.
1: Aha, prawda, chwileczkę. O, przepraszam. O, tyle będzie dobrze. Ja się nie znam.
2: A, w sam raz. No, to co będzie?
1: A słucham.
2: No jeden łyczek, żeby przepłukać gardło.
1: A ja nie piję.
2: Ja też nie.
1: Ja nie chciałam pana urazić.
2: No nie ma spraw.
1: Ja nie mam też nic zimnego.
2: Ja nie lubię zimnego.
1: To może herbaty?
2: Herbata jest dobra dla dzieci.
1: Przepraszam, to może kawy?
2: Kawy, no kawy to może.
1: A, no to proszę, proszę dalej, proszę.
2: A może być w kuchni?
1: Nie, proszę siadać.
2: Dziękuję.
1: Tu trochę bałagan. A czy pan akceptuje po turecku?
2: Co?
1: No, po turecku będzie szybciej, zaleję w szklance.
2: A niech pani śmiało zalewa. Wie pani, ze mnie jest wielki kawiarz.
1: Babiarz? Proszę?
2: Kawiarz.
1: Ach, tak, rozumiem pana, bo ja też lubię kawę.
2: Mój ojciec to dopiero był kawiarz. No i ja też. Jak byłem mały, pani sobie wyobrazi, pociągałem ojcu ze szklanki. Potem przestałem.
1: Złapał pana?
2: Nie, jakaś inna babka go złapała.
1: Tak, to przykre.
2: No, jak w życiu. Co tam, w końcu człowiek ma dwie ręce, zawsze się jakoś przebije, nie? Samochód sobie sam złożyłem.
1: Tak.
2: No? Pani nie wierzy?
1: Nie, dlaczego?
2: No, części różne kupiłem za bezcen i jeździ. Nie tak. Mercedes, ale zawsze. Własnej produkcji. Chyba mam prawo się chwalić, nie? No,
1: tak, oczywiście.
2: No, żaden luksus, ale zawsze. A wie pani, że w szkole z fizyki miałem dwóje?
1: Z fizyki?
2: Kto by pomyślał, co? Z fizyki pała, a nie ma takiej rzeczy, które bym nie potrafił zrobić.
1: A co ma fizyka? Przepraszam, ja nie znam się na sprawach technicznych.
2: Kiedy byłem mały, to rozkręcałem wszystko, co mi wpadło w ręce, a potem składałem. I tak się człowiek nauczył. Mężczyzny w domu zabrakło, to na mnie spadły te sprawy, wie pani. Matka, dwie siostry, no a kto gwóźdź ma wbić? No. A niech mnie pani zapyta, czy miałem szczęśliwe dzieciństwo. No?
1: Miał pan szczęśliwe dzieciństwo?
2: Pewnie. Kto narzeka, temu życie szybciej ucieka.
1: Tak.
2: No, teraz to już będę leciał. Kawa super, prima. No, do widzenia pani.
1: Z ekspresu to lepsza. Przepraszam. A czy umiałby pan naprawić żelazko?
2: No, chcesz pytanie. A co mu jest?
1: Nie mam pojęcia. Grzeje, ale termoregulator nie działa.
2: Aha.
1: Spaliłam sobie bluzkę.
2: No, żadna sprawa z tym żelazkiem.
1: Zobaczy pan przy okazji?
2: No tak, jasne.
1: A kiedy?
2: Zaraz. Niech pomyślę w czwartek. Nie, w piątek. O.
1: W piątek? A to dopiero za 3 dni.
2: No, wcześniej nie mam mowy. No, nie dam rady, mam inne fuchy.
1: No tak, naturalnie. Nie powinnam w ogóle pana prosić, ale...
2: Nie ma sprawy. Pani się nie tłumaczy. Jest awaria, trzeba usunąć. W piątek?
1: Tak. W takim razie do piątku. Do piątku!
3: Jedynie samotność jest w życiu człowieka stanem,
2: ale pachnie już na dole, poczułem.
3: A co u pana słychać?
2: Normalka, robota i po robocie. Rano na państwowym, wieczorem u ludzi, nie ma lekko. Za to nie muszę sobie niczego specjalnie odmawiać. O, buty sobie kupiłem.
3: Aha.
2: Włoskie. Pierwsza klasa, mokasyny. Podobają się pani?
1: Ach tak, świetnie.
2: Leżą jak ulał. No, to gdzie to żelazko?
1: A śpieszy się pan? Poczeka, jeszcze wcześnie. Zaparzyłam przecież kawę, proszę.
2: Znalazła pani u mnie te pięte Achillesa.
1: Znalazłam. No proszę za mną. Nie, nie, nie, do pokoju.
2: Ale zabrudzę.
1: Nowymi butami?
2: Co racja, to racja.
1: No śmiało, śmiało, proszę. Zaraz przyniosę filiżanki. Mhm.
2: O!
1: Proszę bardzo, proszę.
2: Całe przyjęcie.
1: Ale gdzie tam? O! I kawałek ciasta. Proszę się częstować.
2: No i będę miał kłopoty.
1: Dlaczego boi się pan, że się pan spóźni?
2: Przez panią będę miał kłopoty.
1: Naprawdę nie wiem, czym zawiniłam.
2: Sercowe.
1: Sercowe? Och, nie, nie, niech pan tak nie mówi.
2: Jedną kawę wypiłem dopiero co, do śniadania, a już mi pani drugą serwuje, no? No? I jak się pani czuje?
1: Nie wiem.
2: Pani wie, że jestem...
1: Kawiarz, tak?
2: O, o, o to chodzi. No i co? Nie głupio pani?
1: No trochę.
2: Ach, nigdzie takie nie podają. Super prima.
1: Cieszę się, że panu jednak smakuje.
2: No, tym razem bez fusów.
1: Z ekspresu.
2: Z ekspresu. No, a tę dziurę pani zalepili?
1: Obiecali, że jutro.
2: Musi pani pilnować, bo jak im z głowy wyleci, to wie pani, tyle awarii. Trzeba dzwonić i się przypominać.
1: Tak.
2: Jutro to jutro. Też dobrze.
1: Tak. Ładnie pan wtedy powiedział o tej wodzie, że szumi jak strumyk.
2: Nie pamiętam. Jak jutro nie przyjdą, to niech pani się nie martwi. Znaczy, coś większego im wyskoczyło. Dlatego dam pani dobrą radę. Niech im pani nie popuści. Zresztą w biurze, ta co odbiera telefony, to ciągle coś kręci. Potem się człowiek nałazi w tej wewte, żeby dojść, skąd było jakie zamówienie.
1: Ciekawe.
2: No ja wiem, czy takie ciekawe. Szlak może trafić. Siedzi taka wypindrzona i nie dogada się jak z człowiekiem. No a nawet nie wygląda na taką. Kurs sekretarski skończyła. A jak przyjdzie co do czego, hydraulika wyśle do dachu, a stolarza do rury. No zgroza.
1: Tak, straszne. Najgorsza taka niekompetencja.
2: No, ale nie, znów tak najgorzej. Niech pani nie myśli, że jestem jakiś potwór, co tylko na innych wygaduje.
1: Kiedy każdy ma prawo. Nie zasługuje pan na to, żeby...
2: Osobiście to w zasadzie nic do niej nie mam. Jak ma kawę, to poczęstuje. Nie, żeby tylko kierownikowi parzyła. I załatwiła mi robotę u gościa, co się budował. Ładny grosz mi wpadł. Fajna babka.
1: Tak? No, skoro tak, to...
2: Chociaż powiem pani prawdę. Tak naprawdę to ona jest niezła cholera. Kiedyś mi taki numer wykręciła, że... O, przepraszam. Kapnęło mi.
1: Nie, nie, nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi, to się spierze. Tylko trzeba zaraz namoczyć. Ten obrus należał jeszcze do mojej babki. Szmat czasu. Aż niewiarygodny.
2: To po co pani trzyma taki starość? Wyrzucić go.
1: Tak pan sądzi? Nie, nie, a ja go lubię. Jestem do niego przywiązana. W końcu to rodzinna pamiątka.
2: To może lepiej niech pani pokaże to żelazko.
1: A, ma pan rację.
2: Późno się robi.
1: Położyłam na stole w kuchni. Przepraszam. Przepraszam, a ja zamoczę obrus.
2: Dobrze, dobrze. Proszę pani, halo.
1: Coś panu potrzeba?
2: Może pani tu przyjść?
1: Coś panu podać?
2: Nie. Proszę, skończyłem.
1: Szybko!
2: Włączyłem, sprawdziłem, jest okej. Okay. Za mocno pani przekręciła to wszystko.
1: To znaczy, że sama zepsułam, tak?
2: Ubrudziłem się. Mógłbym się umyć? A może coś jeszcze?
1: Proszę.
2: No ma pani jeszcze coś do zrobienia?
1: Nie, nie, dziękuję.
2: Mogę tu w kuchni?
1: Nie, nie, proszę do łazienki. Niech się pan nie krępuje, zna pan przecież drogę.
2: Właśnie wyłączyli mi ciepłą wodę.
1: Zawsze można sobie zagrzać.
2: A co mogę się wytrzeć?
1: Chwileczkę przyniosę panu. Och, przepraszam. Nie widziałam.
2: Zdjąłem tylko koszulę. Śmiało. Ostrożnie. Próg.
1: Co?
2: No i co?
1: Co?
2: Robi wrażenie, co? Widziała pani coś takiego?
1: Nie, nigdy.
2: No myślę. 3 razy w tygodniu trenuję. Mało komu udaje się złapać taką formę. W domu ćwiczę codziennie. Pani patrzy, o.
1: Ruszają się. A w koszuli nie widać.
2: Jak żywe. 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Dzięki temu mam takie wyniki. Nie ma na mnie silnych.
1: A gdzie ja pana znajdę?
2: Proszę?
1: No, gdzie pana znajdę? W razie jak mi się coś popsuje.
2: Ale powiedziała pani, że już nic.
1: To tak na wszelki wypadek. Bardzo chciałabym wiedzieć. Byłabym wdzięczna.
2: Niech pani zadzwoni do administracji, kogoś przyślą. A teraz, jeśli pani pozwoli...
1: Tak, już płacę.
2: Tyle? Nie, to za dużo.
1: No będzie a konto, proszę.
2: No dobra, do widzenia.
1: Chwileczkę, proszę pana.
2: Tak?
1: A o kogo mam pytać pana nazwisko?
2: Kogoś przyślą.
1: Ale jak pan się nazywa?
2: Sokołowski. Kogoś przyślą.
1: Kołowski.
3: Jedynie samotność jest w życiu człowieka stanem graniczącym z absolutnym. Nie, co za...
1: Halo? A, to ty? A która jest? Nie... Nie, ja już od dawna nie śpię. Prawdę mówiąc, w ogóle nie spałam. No zwyczajnie nie przyszło mi do głowy, że o 7 można jeszcze wylegiwać się w łóżku. Normalni ludzie rozpoczynają pracę o tej porze. No to może byłam dotąd nienormalna. Nie, nie przyjdę dzisiaj. Nie, nic się nie dzieje. Proszę cię, powiedz tylko, że miałam jakąś pilną sprawę. No, no oj, wymyśl coś, na przykład, że mi pękła rura, no. No co to ich zresztą obchodzi? Ostatecznie to moje rury. Wiem, że jesteś moją koleżanką. Tak, to wszystko. Idiotka. Zaraz sprawdzę, czy mój zegarek źle chodzi.
4: Z 50. rocznicy akcji Burza na Wołyniu odsłonięty został u zbiegu ulic Gdańskiej.
1: Och, cholera. Ach. Halo? Halo? Dlaczego tak długo trzeba czekać, aż ktoś od państwa odbierze? Właśnie pani weszła? Pani przyjmuje zgłoszenia, tak? Pilnie potrzebuje hydraulika. Reklamacja. Ach, gdybym wiedziała co, to chyba nie zawracałabym pani głowy. Tłumaczę pani, że chciałabym zgłosić reklamację. Byli u mnie kilka dni temu. Nowa 5, mieszkania 23. Tak, z tą rurą. Jak to kogoś przyślecie? Chcę, żeby przyszedł Sokołowski. No, bo w tej chwili przypomniałam sobie nazwisko. Nie, niczego nie spartaczył. Powtarzam pani, to bardzo pilne. Tak, dobrze, może być po południu. Czekam.

0: Coś nie tak?
1: Nie, nie, nie. Ojej, miał pan całkowitą rację. Co to za babsztyl? Siedzi w tym waszym biurze. Ona panu powiedziała, że reklamacja? Kompletna idiotka. Co za bezczelność, no.
0: To pani nie dzwoniła?
1: Przeciwnie, dzwoniłam. To jedno się zgadza. No. Ale broń Boże, nie żeby na pana skarżyć. W porządku. Powiem panu, chociaż jakoś nie potrafię tak zwykłej rzeczy powiedzieć wprost. Kiedy pan tak przede mną stoi. Więc zadzwoniłam, żeby panu podziękować. No, no, że się pan tak wspaniale spisał i że już nic u mnie nie cieknie i że... No i że...
0: To piętro niżej ciekło.
1: No tak, ale, ale to w jednym domu, prawda? No to tak jakby u mnie.
0: Ja wiem.
1: No, no pomyślałam, że kiedy im powiem, jakim pan jest znakomitym fachowcem, to, no to, to może lepiej pana docenią, no, czy ja wiem, no, podwyżkę pan dostanie, albo...
0: Bardzo pani miła.
1: No, wie pan, no, to normalny ludzki odruch. Mm. Pan tak samo zrobiłby na moim miejscu. Och, tyle jest teraz obojętności. A ja tak nie umiem. A pan?
0: No tak...
1: Ale skoro pan już wpadł, to może zechciałby pan rzucić okiem. O, tutaj mały wypadek. Moje podręczne radyjko.
0: Niestety nie dam rady.
1: A przecież mówił pan, że wszystko może.
0: No niby tak, ale to się dokument nie rozleciało. Wie pani, mi się zdaje, że nie warto ruszać. No, trzeba by składać od nowa części. Więcej by panią kosztowały niż nowe.
1: A ja miałam nadzieję...
0: Nie, ja nie dam głowy, czy w ogóle do tego kupi się jakieś części. Teraz się już takich nie produkuje.
1: No i dobrze. A, wie pan, do diabła z tym radiem. Zostawmy to cholerne radio i napijmy się kawy.
0: Kiedy widzi pan, ja nie mam czasu.
1: No, chyba pan nie zapomniał, jak smakuje. Przepraszam, pan jest Sokołowski i jak dalej? To znaczy, jak panu na imię?
0: Zbyszek.
1: Monika.
0: Zbyszek.
1: Panie Zbyszku, żeby pan nie był stratny, zapłacę panu jak za pracę.
0: Nie, znowu tak, to nie.
1: Nie, to co? No to co? Nie ma żadnych wymówek. Nie przyjmuję. Zrobimy pan naprawdę miłą niespodziankę, że pan przyszedł z wizytą. No proszę nic nie mówić. Nie trzeba. Chodźmy. Do pokoju. A ja już przychodzę z kawą. A na stole leży album. Tak. Niech pan sobie w międzyczasie ogląda. Za chwilę wszystko panu objaśnię. Czuje pan?
0: Słucham?
1: Czy czuje pan aromat? Czarodziejski aromat. Zapach, który oszałamia, wprowadza umysł w stan gotowości, a każdy nerw w drżenie. Narkotyk, co? A oto i on.
0: Co?
1: No, proszę odgadnąć, jaki skarb kryje ten porcelanowy dzbanek.
0: Jak to, jaki?
1: No właśnie, jaki?
0: O Jezu, przecież to kawa.
1: No brawo. Wygodnie panu?
0: Tak.
1: A może woli pan fotel?
0: Nie.
1: No, i jak się panu podoba?
0: Co?
1: No mój album. Ach. Tak bardzo zależało mi na tym, żeby go panu pokazać. To całe moje życie. I życie mojej matki i babki. O, proszę, to babka. Nie, to prababka. Z mężem i dwójką pierwszych dzieci. Mhm. A tu najmłodszy syn, mój dziadek. Śmiesznie go ostrzygli. Ale wtedy była taka moda. Śmiesznie, prawda?
0: No.
1: Chorował na tyfus, ale jakoś się wykaraskał. A tu kamienica, w której mieszkali. To te okna na piętrze. Mm-hmm. Drugie wynajmowali lokatorom. A na parterze był sklep galanteryjny, wie pan? Mm-hmm. A na balkonie kwitły pelargonie. Kiedy pradziadek się gniewał, mówił do prababki, że bardziej troszczy się o pelargonie niż o niego. Nerwus był, ale bardzo dobry człowiek. A to pierwsza komunia babki. Wujostwa w ogrodzie. Teraz już nie ma takiego poważania dla wojska, prawda?
0: Nie.
1: O, a to z polowania z ulubionym wyżłem wuja. Tę wiejską szkołę założył dziadek ze strony matki. Ale to już całkiem inna historia. O, a tutaj, maturalny bal ojca. Najpierw musi pan sobie wyobrazić scenerię. Małe miasteczko, gdzie rządzą ksiądz i sekretarz partii. Chłopcom kazano przyjść na bal w czerwonych krawatach, a tymczasem przyjaciel ojca pojawił się w czerwonych skarpetkach. Swoją drogą, skąd on je wtedy wytrzasnął, prawda? Aha. Aha. O, ale tutaj to już zaczynają się moje zdjęcia. Ojej. To ja przepraszam, znudziłam pana.
0: Nie, tylko dużo tego. W ogóle jestem zmęczony, muszę gdzieś wyskoczyć, żeby się trochę rozluźnić.
1: Aha, a panie Zbyszku, a muzykę pan lubi?
0: Czemu nie, jasne.
1: O, to świetnie, cieszę się, bo ja, wie pan, gram na czynelach.
0: Na czym?
1: No, i innymi słowy, na talerzach.
0: Ale pani nawija. W kuchni pani pracuje?
1: Nie, no, no na pewno pan zna. To taki instrument. Pokażę pan. Aha. O, tak, taki jak pokrywki.
0: I co? Pani tak wali?
1: No uderzam co jakiś czas.
0: A jaki to zespół? Może znam?
1: Orkiestra Filharmonii.
0: A, to nie znam. To dużo sobie pani chyba nie pogra.
1: Być może skrzypce albo fortepian byłyby lepsze.
0: No, ale niech się pani tak nie przejmuje. Rany boskie, no fajne te pokrywki.
1: Naprawdę pan tak uważa?
0: No, jak się z pani śmieją, to niech pani też im się w nos śmieje.
1: A dlaczego ktoś miałby się śmiać?
0: No, no pani sama mówiła, że skrzypce... Chce pani to posłucham, jak pani gra.
1: Naprawdę?
0: No, no, no, no, no jak ja coś mówię, to mówię.
1: Zaraz. No, nastawię. Żebym tylko weszła w odpowiednim momencie, bo będzie mi wstyd. Mam trenę przed panem.
0: Nie ma co. Ja się i tak nie znam.
1: Niemożliwe. Teraz.
0: O, super. Pozwoli mi pani spróbować?
1: Tak, chętnie. A teraz.
0: O! A może pani zmienić płytę?
1: A co by pan chciał?
0: No, jakiś szybszy kawałek rocka czy disco.
1: O, tego chyba nie znajdę.
0: No to może radio. A to duże działa?
1: Działa. Mhm.

0: Ale mnie wzięło.
1: Źle się pan poczuł?
0: Zachciał mi się potańczyć. Rany, ale zasuwają to. Całkiem fajnie się gra. Jak na perkusji.
1: Znakomicie panu idzie. Ma pan wyczucie rytmu.
0: Pani tańczy?
1: Tak dawno nie tańczyłam.
0: To nie ma sprawy. Pani się tylko mnie przytrzyma. O.
1: Przepraszam.
0: Mocniej.
1: Ojej, nadepnęłam pana.
0: Nie.
1: Nadepnęłam pana.
0: O, teraz tak, za dużo pani mówi. Proszę się skupić na tańcu.
1: Dobrze.
0: O, zrobimy inaczej. Już mnie pani teraz nie będzie deptać.
1: Lewituję.
0: Co?
1: Lecę.
0: Nigdzie pani nie zleci.
1: Ja lecę, fruwam.
0: Też.
1: Pan jest taki silny.
0: Tak, 3 razy w tygodniu, pamięta pani?
1: Pamiętam. Nigdy w życiu nie myślałam.
0: Niech pani nie myśli, pani się trzyma.
1: Trzymam.
0: Rany, niech mnie pani przy okazji nie udusi.
1: Nigdy.
0: A jak? No jak?
1: Dłużej nie dam rady.
0: To proszę mi stanąć na stopy, o.
1: Będzie panu ciężko.
0: Proszę stanąć.
1: Nigdy tak nie tańczyłam.
0: O, no. Fajnie się z panią tańczy.
1: Pan kłamie.
0: Nie, nigdy nie kłamie. Lekka pani. Fajnie.
1: Naprawdę?
0: O, serio?
2: Tu Warszawa. Przed chwilą minęła godzina 19.
0: O, aha. No widzi pani, mało co bym zapomniał. No szkoda, no. Umówiłem się z kumplem na mecz.
1: Musi pan iść?
0: Lubię kosza.
1: No słusznie. Sport to dla mężczyzny bardzo dobra rozrywka. Było mi bardzo miło.
0: Mnie też.
1: Niech pan wpada.
0: Jasne.
1: No to jesteśmy umówieni.
0: No... Tak, no tak, jak pani tylko będzie potrzebować.
1: Zawsze, zawsze może pan wpaść. To bardzo ważne, żeby ludzie się spotykali i rozmawiali. Zapraszam, kiedy tylko pan zechce.
0: Dziękuję, dziękuję, chętnie.
1: No to jesteśmy umówieni.

0: modliłam się. Sokołowski nie przyszedł. Minęło już 8 dni. Jaki urlop? Słowem nie wspomniał o urlopie. Ja nie podnoszę głosu. Każe mi pani czekać do poniedziałku? Nie krzyczę. Tak, pójdę. Gdzie to jest? Następna przecznica, trzecia brama na lewo? Schodami w dół i... Przecznica, co? Trzecia brama na lewo, schodami w... Trzecia brama na lewo, schodami... Brama na... Czwartek. Piątek. Sobota. Niedziela. Poniedziałek. Poniedziałek. No, jak wyglądam? Teraz lepiej. Oj. Jedynie samotność jest w życiu człowieka stanem. Och, Boże, co za bzdura. Muszę to wytrzeć. Ach, nie schodzi, cholera, nie schodzi. Boże, co ja mam z tym zrobić? Co tu zrobić?
1: To. Poznaję. Szanowanko, co pani taka zdyszana? Proszę usiąść i złapać oddech. No proszę, niech pani mówi, w czym mogę pomóc?
0: Zbyszek, gdzie jest?
1: No, spóźniła się pani, akurat wyszedł.
0: Jak to wyszedł? Dawno, kiedy będzie? A dokąd poszedł?
1: Zaraz, tyle pytań, że nie nadążę odpowiedzieć. Po kolei, kochana, bo się pogubię. Niechże pani nie stoi.
0: No, gdzie on jest?
1: Kochana, ja się nie lubię wtrącać w cudze sprawy, ale no mały ma jakieś kłopoty.
0: Coś mu się stało?
1: Zależy. Wie pani, nie mój interes. Opowiadał mi też, jak u pani...
0: A to nie pani?
1: Zaraz, gdzie pani ucieka? Proszę pani!
2: Przepraszam.
0: Boże, jakie szczęście, że pan wrócił, bo bez pana zupełnie sobie nie daję rady. Zniknął pan na tak długo.
2: Była pani u nas na dole?
0: Tak, pan zniknął, szukałam pana, byliśmy umówieni.
2: Nie chciałem z panią o tym rozmawiać, ale jak się spotkaliśmy, no to muszę to pani powiedzieć.
0: Tak. O, jak pan się opalił.
2: Proszę się nie gniewać, ale niech pani tu więcej nie przychodzi i nie dzwoni.
0: Co?
2: No wie pani, chodzi o to, że poderwałem sobie nad morzem dziewczynę. Więcej pani powiem, chyba mi kompletnie zawróciła w głowie i... Wie pani co? Wyjechała bez słowa.
0: Co?
2: No mówię, no, myślałem już, że nie wiem co. Wtedy mi się przypomniało to, co u pani napisane na lustrze.
0: Co?
2: Jedynie samotność jest w życiu człowieka stanem graniczącym z absolutnym spokojem wewnętrznym i odzyskaniem indywidualności. Ja szybko załapuję na pamięć. Mógłbym być aktorem, nie?
0: No tak. A i co teraz?
2: Najpierw mi się zdawało, że to głupie. Te słowa. Zwłaszcza jak byłem z tą dziewczyną. Potem zrozumiałem. No, proszę mnie nie szukać, bo już się ze mnie śmieją.
0: Co?
2: Boże, jaka pani blada. Chora pani, czy co... Jak sobie pomyślę, że tak głupio się zachowałem tam u pani... No, widzi pani, no... Teraz muszę, no... spokój odzyskać. Sam. Do widzenia.
0: Zaraz. Panie Zbyszku! Zbyszek, ja sama sobie nie dam rady. U mnie jest awaria. Nie mogę zakręcić. Woda się leje. Awaria!

0: Było to słuchowisko Katarzyny Ciążyńskiej pod tytułem Awaria, zrealizowane w 1993 roku. Wystąpili Marta Lipińska, Grzegorz Wąs i Wiesław Drzewicz. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski, reżyserował Andrzej Zakrzewski.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: A jak to jest wam?
3: A tak to jest nam!
2: I nikt wam tak to nie wali, dobra?
3: Awaria, awaria, kuka, kuka i

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakon Iluminatów. Iluminaci bawarscy, właściwie zakon Iluminatów od łacińskiego Illuminatus, oświecony, to istniejące przez krótki czas tajne stowarzyszenie mające na celu uczynienie zbędnym panowania ludzi nad ludźmi poprzez oświecenie i doskonalenie moralne. Zostało założone 1 maja 1776 roku przez Adama Weishaupta, filozofa i znawcę prawa kościelnego w Ingolstadt, i działało do jego zakazania w Bawarii w 1785. Wiele teorii spiskowych powtarza po dziś dzień, że iluminaci przetrwali zakaz działalności i stali się wyjątkowo potężną tajną organizacją, stojącą za wieloma zjawiskami negatywnie ocenianymi. Tak więc mieli oni wpłynąć m.in. na przykład na powstanie Stanów Zjednoczonych, co jednak ze względu na sekwencję czasową jest niemożliwe. W USA doszło w 1798 roku do prawdziwej paniki związanej z iluminatami. Purytańscy duchowni odnieśli spiskowe teorie do wewnętrznej politycznej sytuacji swojego kraju. Widzieli oni w partii demokratyczno-republikańskiej, a szczególnie w jej założycielu Tomasie Jeffersonie, najnowsze wcielenie iluminatów. Szczególnie popularna jest również teoria, że iluminaci posługują się tajnymi znakami i kodami oraz stosują ustalone symbole, które ujawniają ich istnienie wtajemniczonym oraz zaradnym symbolologom. Do tych symboli należy głównie tak zwane oko opatrzności umieszczone na najwyższym kamieniu niedokończonej piramidy.